Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radia.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
5: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
2: Reklama.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
4: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
8: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!

0: wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie 1,99 zł za 100 gramów.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
2: Reklama.
6: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
11: He's psycho.
10: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
12: Hello?
10: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
6: Reklama.

0: you picked up. Call me when
1: you break. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.
10: Na zegarach 8 w Radiu Sochaczew wiadomości. Zapraszam.
11: Tańsze paliwa w przyszłym tygodniu, tak prognozują eksperci. Objawy zatrucia w ośrodku w Międzywodziu, sprawę bada sanepid. Płaca minimalna w górę. Za chwilę przedstawię propozycję rządu. Michał Pieszkała, dzień dobry. Zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, a benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30 do 40 groszy na litrze już widać w hurcie.
12: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większej liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
11: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Objawy zatrucia, bóle brzucha, gorączka, osłabienie i biegunka u ponad 50 osób przebywających w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu. Wszyscy są pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Zachodniopomorski sanepid prowadzi dochodzenie. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Dziś znane mają być również wyniki badań wody. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 4950 zł brutto, zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To wzrost o 144 zł, czyli o 3% w porównaniu do obecnej kwoty. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 32 zł i 30 groszy. To z kolei wzrost o niespełna złotówkę. To rządowa propozycja. Hubert Hurkacz przegrał z Holendrem, Botikiem van de Zandschulpem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Montrealu. Trzysetowy mecz trwał 2 godziny i 46 minut. A dziś na korty też w Kanadzie, tyle że w Toronto wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką w 1/8 finału będzie ukraińska tenisistka Marta Kostiuk.
8: Pogoda.
4: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: A sobota przywitała nas słoneczkiem i naprawdę bardzo przyjemną temperaturą, w tym momencie 16 stopni na termometrach, a maksymalnie dziś powinno pojawić się nawet 22 stopnie, czyli bez upału, ale słonecznie, bez opadów, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. O 5.09 słonko wstało, o 20.20 zajdzie za horyzont ciśnienie na poziomie 1022 hektopaskali, czyli w normie takie idealne, bym nawet powiedział, a towarzyszy nam wiatr z północnego zachodu, taki delikatny, orzeźwiający, także naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
15: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
10: 7:55, jak sobota, to obowiązkowo wjeżdża program Dzień Dobry w Sobotę w Radiu Sochaczew, czyli dużo dobrego humoru, pozytywnej energii i muzyki, na którą czekacie cały tydzień. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Będę z Wami do 13, a dziś świętują pszczoły i koty, zatem pytamy, czy lubicie miód i posiadacie kota, a może macie taką ulubioną pozycję na kota, jaką ja zamieściłem na naszym fanpage'u facebookowym. Bardzo dziękuję naszej stałej słuchaczce za przesłanie zdjęcia swojego milusińskiego. U nas bez zmian, czyli jedziemy z kącikiem matrymonialnym, giełdą kupno-sprzedaż. Będą informacje z regionu, zaproszenia, konkursy, pozdrowienia. To wszystko przepleciemy waszymi ulubionymi rytmami. A, uwaga! O 10 będzie gość, którego dobrze znacie. Dawno go u mnie nie było, tym bardziej cieszę się, że przyjął moje zaproszenie. Nie przyjedzie sam, przyjedzie ze swoim synem, także będzie naprawdę wesoło. No i obiecali panowie, że przywiozą jakieś nagrody w postaci płyt, także słuchajcie nas uważnie. Kto jest z nami, podpisuje listę obecności na Facebooku Radia Sochaczew, a my co, ogarniamy? No to ogarniamy!

0: 15 po 8. Przypominam, że słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew. Przed 9 tradycyjnie kącik matrymonialny. Swoje anonsy wysyłacie na numer 7248. Na początku pisząc Radio Sochaczew łącznie jako jeden wyraz. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł. A dzisiaj w kalendarzu 8 dzień sierpnia, sobota. Emilian i Miron obchodzą imieniny i to im składamy imieninowe życzenia. Najlepszego również dla dzisiejszych jubilatów. Dziś Międzynarodowy Dzień Kota, Wielki Dzień Pszczół i Międzynarodowy Dzień Kobiecego Orgazmu. Teraz u nas rozbiegóweczka, czyli pytanie z nie do końca oczywistą odpowiedzią. Pytanie od naszej stałej słuchaczki Ani, a pytanie brzmi... kto odpowie poprawnie na to pytanie, wygrywa pozdrowienia w programie Dzień Dobry w sobotę. 863 22 22, ten numer jest do waszej dyspozycji. A pytanie brzmi tak, jak nazywa się najnowszy telefon do gier? Jak nazywa się najnowszy telefon do gier?
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Jak nazywa się najnowszy telefon do gier? 863 22 22.

0: No i mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Teresa.
0: Tereso, jak nazywa się najnowszy telefon do gier?
1: Gamingowy.
0: Nie, nie taka odpowiedź. Nie na taką odpowiedź czekam. Pozdrawiam. Jeszcze minuta. Jak nazywa się najnowszy telefon do gier? 863-22-22.

No i wychodzi na to, że nie doczekam się poprawnej odpowiedzi, a tym samym nie wygracie pozdrowień w programie Dzień Dobry w sobotę. Jak nazywa się najnowszy telefon do gier? Odpowiedź, na którą czekałem, to gra Mofon.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Reklama.

0: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
1: No to jedziemy z pierwszym konkursem w programie. Dzień dobry, w sobotę w Radiu Sochaczew do wygrania łącznie 90 zł do wykorzystania w sklepie Kamix. 30 dostajecie za udzielenie poprawnej odpowiedzi, drugie 30 za wystawienie opinii w przeglądarce Google. A jeżeli w ostatnich dwóch tygodniach dokonywaliście tam zakupów i macie na to fakturę lub paragon, to też 30 zł jeszcze dodatkowo może wpaść do waszej kieszeni. 863 22 22 to jest numer do Radia Sochaczew. Przypominam, że konkurs jest dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Kto ma ochotę zgarnąć nagrodę, to zapraszam już do zabawy. Czeka pytanie dźwiękowe. Trzeba będzie odgadnąć, czyje to są słowa. To, co mam już przygotowane. 863 22 czekamy. Czekamy na pierwszy telefon w konkursie Kamix, grupy Kamix. 863-2222, przypomnę, do wygrania łącznie 90 zł nawet. Kto ma ochotę rozpocząć dzisiejszy dzień właśnie od takiej wygranej? Myślę, że na pewno poprawia humor i powoduje to, że ten dzień jeszcze będzie dla was lepszy. Jeszcze chwilę poczekamy, ale do nieskończoność nie mogę czekać, także... Jeżeli nie będzie telefonu za chwilę, to niestety nagroda zostanie z nami.

0: 8, 9. A, jest telefon. Dzień dobry, kto jest z nami? Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: Joanna.
0: Joanna, usłyszysz dźwięk, trzeba będzie powiedzieć, kto to mówi. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: No to słuchaj.
2: Czuć aromat drewna.
0: Kto to powiedział?
1: O, ciężko.
0: Ciężko? Ciężko. No niestety, dzięki za telefon 8632222. Kto to wypowiedział te słowa?
2: Czuć aromat drewna.
0: Może teraz się uda? Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
3: Robert.
0: Słuchamy, Robert.
3: To powiedział Robert Makłowicz.
0: Jasne. Zanim porozmawiamy poza anteną na temat odbioru nagrody, możesz pozdrowić kogo chcesz.
3: Chciałbym pozdrowić moją mamusię Tereskę i całą rodzinę oraz Radio Słuchaczy.
0: Dzięki bardzo, nie rozłączaj się ze mną, zaraz poza anteną sobie porozmawiamy. Póki co podziękujemy sponsorowi.
4: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
5: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

przypominam, że przed 9:00 kącik matrymonialny na numer 7248. Wysyłacie SMS-y, rozpoczynając je od słowa Radio Sochaczew, łącznie pisane jako jeden wyraz. 2,46 to koszt jednej wiadomości.

0: Reklama.
1: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania, mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
4: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: Letnie wieczory i oczywiście Kama Sutra. Słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochacze w 17 do 9 na zegarach. Tymczasem, jak informuje Państwowa Straż Pożarna w Sochaczewie, minionej nocy strażacy nasi mieli jedną interwencję po 22. Wczoraj zostali zadysponowani do zderzenia dwóch samochodów osobowych na ulicy 15 sierpnia. Dwoma samochodami podróżowały łącznie cztery osoby, które opuściły pojazd o własnych siłach przed przybyciem służb.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: No to wracamy do muzyki Joker i Sequence. I ten jeden szczególny, wyjątkowy pocałunek ode mnie, dla was. I gramy. I dajcie głośniej, obojętnie gdzie nas słuchacie.

0: Kącik matrymonialny.
1: A ja dziś dla was mam dwa ogłoszenia matrymonialne. Jedno nowe i jedno, które było już czytane i dziś będzie czytane po raz ostatni. To nowe ogłoszenie brzmi następująco. Mężczyzna chętnie pozna miłą, spokojną kobietę do 52 lat z Sochaczewa lub okolic. Pozdrawia, ale się nie przedstawia. I drugie ogłoszenie, czytane po raz ostatni. Pan Włodek. Pan Włodek to 63-letni mieszkaniec Sochaczewa, który pozna miłą panią w wieku od 50 do 65 lat do wspólnego, zgodnego życia. Włodek jest osobą bez nałogów, a wolne chwile lubi spędzać aktywnie, na rowerze lub motocyklu. Jeśli szukasz odpowiedniego partnera z Sochaczewa lub okolic, zadzwoń do mnie. A numery do tych panów są oczywiście do wiadomości Radia Sochaczew. Chętnie się z nimi podzielę poza anteną. 863 22 22.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
9: Zbliża się 9:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Piętnastolatek zaatakowany ostrym przedmiotem w poważnym stanie jest w szpitalu. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Katarzyna Niewiadoma, liderką Tour de France. Dziś przedostatni etap. Michał Pierzchowa. Dwóch 16-latków może mieć związek z ranieniem ostrym narzędziem 15-latka w Kamiennej Górze. Dolnośląska policja podała, że prowadzone są z nimi czynności. Ofiara napaści w poważnym stanie trafiła do szpitala. Nastolatkowie zostali zatrzymani wczoraj, niedługo po zdarzeniu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki cen na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie, po tym jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Polka objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a zaatakowała niespełna 10 km przed metą.
11: Wiedziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnie 6 km, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Demi. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful. Także wiedziałam, że po prostu im sztywniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć czy grać swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
10: Nie wiadomo, przed dzisiejszym, przedostatnim etapem Tour de France ma 15 sekund przewagi nad kolejną zawodniczką. A w kraju dziś królewski, czyli najtrudniejszy etap 83. Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera pojedzie holenderski kolarz Bart Lemmen. Bukowina jest stałym przystankiem Tour de Pologne. W tegorocznej edycji kolarze będą się ścigać na krótszej trasie niż w poprzednich latach. Start o 13:00 przed rywalizacją zawodowców tradycyjnie odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego.
0: Pogoda.
8: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: W pogodzie to, co się zmienia, to tylko temperatura, która powoli idzie do góry. Już 18 stopni na termometrach. Lekki wiatr z północy. północnego zachodu cały czas nam towarzyszy, a dzisiaj 22, może 23 stopnie w tym najcieplejszym momencie dnia powinno się pojawić.
8: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry w sobotę.
13: Radio Sochaczew.
9: Jasne, jasne, jasne, że nie może być inaczej, jak rozpocząć sobotę z programem Dzień Dobry w Sobotę w Radiu Sochaczew. 8:40, Tomek Marciniak. Kłaniam się nisko, zwłaszcza tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli leniwym, takim powolnym, kocim krokiem podążają do kuchni, żeby zaparzyć sobie pierwszą kawkę. No, kawka musi być, ale jak wypijecie szklaneczkę wody z cytryną, to też będzie bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Co będzie w tej godzinie? No, tradycyjnie giełda kupno-sprzedaż 863-22-22. Ten numer za chwilę zostanie uruchomione specjalnie dla Was. Jeżeli chcecie coś kupić, sprzedać albo wypożyczyć za naszym pośrednictwem, będzie konkurs i będzie też dużo, dużo dobrej nutki i dobrego humoru. Przypominam, że dziś po 10:00 gość specjalny. Kto to taki? Nie będę zdradzał, ale znacie go bardzo dobrze. Póki co gramy. Jeden taniec, jedna noc. Miły pan Defi Stopki. Koniecznie, dajcie głośniej. Mopy, odkurzacze same chodzą i pracują. Nóżka też, gramy!

0: Jeden taniec, jedna noc, miły pan Defi, stopki. Tak, gramy w programie Dzień Dobry w sobotę. Mamy pierwsze ogłoszenie w giełdzie kupno-sprzedaż. Posłuchajcie.
1: Chciałem sprzedać Fiata Pandę, 2004 rok. Więcej informacji pod numerem telefonu. 517-490-006.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: filmowe role i oczywiście formacja MIG. 13 po 9, słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę. Czas na kolejne ogłoszenia.
1: Mamy do sprzedania Fiata 126P rocznik 95, w pełni sprawny, zarejestrowany, opłacony, plus przyczepka niewiadów. I posiadamy jeszcze do sprzedania rower trzykołowy, stan bardzo dobry, oraz motor składak z silnikiem WFMS 34, pali od strzała, jak to mówią znawcy, silnik po generalnym remoncie, lokalizacja Młodzieszyn i wiadomości wszystkie prosimy pod mój numer telefonu 888 404 540.
2: Sprzedam wózek elektryczny nowy jednoosobowy dla osoby niepełnosprawnej lub zamienię na dwuosobowy. Jeszcze sprzedam rower trójkołowy marki Tolek elektryczny, mało używany. 797 399 522. Kupię starszy motor lub motorowe Fiata 125 lub 126 i mały ciągniczek. 797 399 522.
3: Dzień dobry, mam do sprzedania Citroen C3 2006 roku. Stan bardzo dobry, garażowany. Podaję numer do kontaktu 572 369 321.
4: Dzień dobry w sobotę.
5: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
0: 863, 22, 22 do 10, giełda, kupno, sprzedaż, a my gramy Playboys, Dance'a, zatańczymy, a co?

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Vox, tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń już dziś. 607-206-206. 607-206-206. centrumszkoleń.org.pl.
11: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
12: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dłutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
3: Reklama.

0: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
1: Kolejny konkurs w programie Dzień Dobry w sobotę. Konkurs, którym do wygrania jest dzbanek do filtrowania wody renomowanej firmy Aquafor. Przypominamy, że w takie gorące dni trzeba pić, dużo się nawadniać, minimum te 2,5 litra wody dziennie na osobę dorosłą trzeba przyjąć. Dlatego taki dzbanek tym bardziej się przyda. Przypominamy również w imieniu fundatora nagrody, że trzeba wymieniać filtr w takim dzbanku przynajmniej raz na miesiąc. 863-22-22. Trzeba będzie w tym konkursie wykazać się wiedzą na temat muzyki disco polo. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Czekamy na pierwszy telefon. Już jest. Halo, dzień dobry. Kogo witam?
2: Dzień dobry.
1: W sprawie konkursu, dzień dobry.
2: Tak.
1: A jakbyś mogła mówić do telefonu, a nie do radia, to byłoby fajnie, bo mam tak zwaną zwrotkę w słuchawkach, także przyciszamy radio, mówimy do telefonu. Mhm. Jak masz na imię?
2: Magda.
1: Usłyszysz fragment piosenki. Trzeba będzie podać tytuł i wykonawcę. Czy możemy zagrać? Gramy? Proszę.
2: Tak, tak.
3: Tańczyła dla mnie całą noc. Miała oczy piwne i życie trochę dziwne.
1: Słuchamy.
2: To Mik chyba?
1: A-a.
2: A, no to niestety nie wiem.
1: Nie, nie. To nie jest Mik. To nie jest Mik. Halo, dzień dobry. Kto jest z nami?
4: Marcin,
1: posłuchasz w chwilę?
3: Tańczyła dla mnie całą noc. Miała oczy piwne i życie trochę dziwne.
1: Słuchamy.
4: Weekend ona tańczy dla mnie.
1: Nie, no nie, nie, nie, nie, nie, nie. A miało być tak prosto, a miało być tak miło. Dzień dobry, może do trzech razy sztuka, kto jest ze mną?
5: Dzień dobry, Grzegorz.
1: Dzień dobry, chcesz usłyszeć, czy znasz odpowiedź?
5: Nie. To był Weekend, Halo Halo, Londyn.
1: Jasne, że tak. Możesz pozdrowić, zanim poza anteną przejdziemy do omawiania odbioru nagrody.
5: Pozdrawiam wszystkich, radio słuchaczy.
1: Dzięki bardzo, nie rozłączaj się ze mną. Nagroda jest już twoja. Podziękujemy sponsorowi.
0: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: No to gramy. Halo, tu Londyn, Weekend. Halo.

0: Już nie dzwońcie w sprawie konkursu, bo już po konkursie, ale możecie dzwonić jeszcze z ogłoszeniami z giełdą kupno-sprzedaż 863-22-22. Kolejne ogłoszenie.
1: Kupię 10 metrów sześciennych ładnej zrębki liściastej na rabaty i mój numer to 502-101-131.
2: 94,9 FM. Radio Soleczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Wracamy do muzyki. Daj to głośniej. No to dajemy głośniej, bo ona jest zaskoczona.

0: Reklama.
1: Fachowcu Protektor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protektor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
8: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: Jorgus, a ty mnie kochaj. 16 do 10 na zegarach. Właśnie teraz przeskoczyło. Kolejne ogłoszenie w giełdzie kupno-sprzedaż. Posłuchajcie.
1: Sprzedam Chopera Motor i Bocia Prowiazdy. Kłada, 125. I domek z działką, hektar 60 z lasem, okolicy Puszczy Maniackiej, 512, 777, 180.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Lubię to się bawię i Long and the Junior. 10 do 10 na zegarach. Ostatnie dwa ogłoszenia w giełdzie kupno-sprzedaż.
1: Mam do sprzedania nowy zlewozmywak kuchenny dwukomorowy z syfonem. Cena 100 zł i nowy czajnik ze stali nierdzewnej 50 zł o pojemności 3 litrów. Mój numer 606-465-790.
2: Sprzedam Golfa z 2003 roku. Kolor czerwony, 1,4, benzyna, gaz. Numer telefonu 538-328-263.
3: Radio Sochaczew.

0: Będzie trudniej uniknąć mandatu z fotoradaru. Dlaczego? O tym już za 2 minuty w wiadomościach o 10:00 w Radiu Słuchacze. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieszyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 10:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Zalana izba przyjęć szpitala w Rzeszowie. Mnóstwo interwencji straży po burzach. Będzie trudniej uniknąć mandatu z fotoradaru. Rząd szykuje zmiany. Warszawską Wisłostradę opanuje wojsko. Pierwsze duże utrudnienia na tej przelotowej trasie już po południu. Michał Pierzchała. Zalane ulice, piwnice i domy, także izba przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie. W sumie ponad 150 interwencji Straży Pożarnej to bilans wieczornych i nocnych burz, jakie przechodziły nad Podkarpaciem, mówi rzecznik rzeszowskich strażaków Jan Czerwonka.
12: W miastach, jak jednak mamy takie intensywne opady deszczu, w ciągu tej pół godziny jednak ta kanalizacja czy woda deszczowa, kanalizacja deszczowa nie jest w stanie odprowadzić tak dużej ilości wody i to prawdopodobnie będzie się niestety powtarzać, zwłaszcza po takiej suszach, gdzie ta ziemia jest dosyć wysuszona i tak szybko nie chłonie tej wody.
11: Bez prądu pozostaje około 400 odbiorców w całym województwie. Dodatkowej kary za nieodebranie urzędowej korespondencji chce Ministerstwo Infrastruktury. Resort przygotował propozycję zmian przepisów, które mają usprawnić ściganie kierowców przyłapanych przez fotoradary. Po wykonaniu zdjęcia auta przekraczającego prędkość, informacja o tym trafi do właściciela samochodu. Grzywna automatycznie ma być na niego nałożona, chyba że wskaże osobę, która kierowała. Teraz, żeby nie płacić. Niektórzy albo nie odbierają korespondencji, albo nie wskazują kierującego. Dwa drony latały nad wojskową bazą w niemieckiej nadrenii północnej Westfalii. To drugi podobny incydent w Niemczech w tym tygodniu. Wcześniej służby wykryły drona z przymocowanym materiałem wybuchowym na pasie startowym lotniska w Lipsku. Blisko 85% Polaków jada mięso co najmniej raz w tygodniu, przy czym ponad połowa kilka razy tygodniowo. Wynika z raportu UCE Research. Ten produkt całkowicie wykluczyło z diety 2,5% konsumentów. Badacze oceniają, że mięso i wędliny wciąż traktowane są w polskich gospodarstwach domowych jako produkty pierwszego wyboru. Z danych z aplikacji zakupowych wynika wręcz, że to podstawa przeciętnego koszyka zakupowego.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Wielka wojskowa defilada w Warszawie, przyciągająca jak co roku tłumy, dopiero w przyszłym tygodniu, ale już w ten weekend próba i związane z tym bardzo duże utrudnienia. Uprzedzamy mieszkańców i osoby, które przez stolicę będą przejeżdżać, bo od godziny 16 do jutra do 11 nieprzejezdna będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina na Mokotowie. To trasa przelotowa, a zamknięty fragment biegnie przez dużą część miasta. Osoby, które będą jechać do Warszawy od północy, od strony Płońska, powinny nastawić się na to, że tuż za wjazdem do stolicy już będą musiały szukać objazdów.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W pogodzie 19 stopni, delikatny wiatr cały czas towarzyszy nam z północnego zachodu, a po niebie krążą chmurki. Co chwilę słonko się tam za nie chowa. Wychodzi, chowa, wychodzi i tak będzie przez cały dzisiejszy dzień do 23 stopni dziś na termometrach w Sochaczewie i okolicach.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Dzień dobry.

Oczywiście, że nie może być inaczej. 4 po 10 już na zegarach, a w tej godzinie będziemy mieli gości. Będziemy mieli gości, właśnie teraz do mnie dotarli. Także posłuchajcie uważnie nas, bowiem za chwilę dowiecie się, kto to taki, ale znacie go jednego na pewno w sposób naprawdę bardzo, bardzo dobry. Z tej też okazji to, co w regionie, czyli zapowiedzi imprez sportowo-kulturalnych, wyjątkowo przenosimy dziś po 11. Kto to taki? Już za chwilę wszystkiego się dowiecie. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko. Zaczynamy kolejną godzinę programu Dzień Dobry w sobotę w Radiu Słuchacze. A zaczyna Zenek Martyniuk. Akcent, taką cię wyśniłem.

Zaufaj mi, Cleaver, 13 po 10, słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę. Już są moi goście, dwóch dżentelmenów, jednego znacie na pewno bardzo, bardzo dobrze. A jak zagram utwór, od czego to się w ogóle wszystko zaczęło, to chyba będzie wszystko jasne. Tak to kiedyś było, w latach 90. Od tego rozpoczął swoją przygodę, czyli Mariusz Cierpikowski i jego syn Maciek. Już za chwilę rozmowa z nimi, a póki co, dajcie głośniej.

0: Był rok 1991, kiedy Mariusz Cierpikowski postanowił założyć zespół i tak trwa do dnia dzisiejszego razem ze swoim synem Maćkiem. Witam was serdecznie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
2: Dzień dobry, witam.
0: Maciek, po raz pierwszy.
2: Po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie po raz ostatni.
0: Na pewno nie po raz ostatni. To wszystko też będzie zależało od tego, jaką ty drogę wybierzesz, bo tutaj porozmawialiśmy trochę z twoim tatą, to ty jesteś na piątym roku prawa.
2: Tak, tak. Piąty rok, także praca magisterska i te drogi, że tak powiem, się przede mną otwierają, bo tu droga disco polo, z drugiej strony droga prawnika. Może to połączyć, może nie, zobaczymy.
0: Ale jesteś absolwentem naszej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia.
2: Tak, skończyłem klasę gitara fortepian. Pozdrawiam tutaj mojego profesora, pana Regulskiego, który miał dużą cierpliwość do mnie, do moich spóźnień. Także bardzo, bardzo fajnie to wspominam.
0: Tata po akordeonie, ty po gitarze.
1: Tak, ja skończyłem państwa szkołę też.
0: Ale maga dania.
1: Wiesz, no, ten zawód przyszły, to go zobowiązuje, nie? Ja jestem akordeonistą po szkole muzycznej, tak, a on gitarzystą.
0: Ale porozmawiamy o tym, co było, o tym, co jest i co będzie, bo plany też już macie. Od kiedy Maciek zaczął z tobą już tak regularnie w miarę jeździć?
1: Jest to już od kilku lat.
0: Ale to była twoja decyzja, czy ty nalegałeś?
1: Ja mu
0: mówię,
1: słuchaj Maciek, zobacz, będziesz mógł sobie pojechać ze mną, skończyłeś tą szkołę muzyczną, wykorzystaj to, nie? Weź tą gitarę, zagraj na scenie, zobaczysz się, będziesz z tym źle czy dobrze czuł. Wziął gitarę, pojechał, wyszedł na front, powiem ci, że aż byłem zdumiony, bo nie wstydził się, nie? Czyli wyszedł i grał, kurczę.
0: A jak ty wychodziłeś w 91 roku, mając 17 lat, to się bałeś, czy nie?
1: Wiesz co, chyba wcześniej się mniej bałem niż teraz. Czyli te lata i doświadczenie robią to, że no masz pewną świadomość, nie? No kurczę, czasami jest występ na żywo, czasami jest nagrywana, realizacja jest i czasami transmisja na żywo i ja już mając tyle lat mówię, kurczę, no żeby czegoś tam nie...
0: Popsuć. A kto miał większego stresa przed pierwszym razem? To ojciec czy syn?
1: Chyba ja.
2: Tak, w sensie...
0: Znaczy mówimy o graniu.
2: Tak, o graniu. Ja miałem o tyle lepiej, że miałem jednak te wsparcie tutaj taty i to tak dosłownie, bo jednak był na scenie, tak?
0: Więc... Znaczy ja właśnie nie wiem, czy chciałem zapytać, czy to jest właśnie dobre, czy niedobre, Mariusz?
1: Dobre.
0: Dobre?
1: Dobre.
0: Ale jest mniejszy stres, jak wchodzi syn, niż jak, wiesz, nie wiem, co, relacje... osoba dla ciebie, załóżmy, obca, w sensie nierodzinna?
1: Wiesz co, te relacje tworzą pewną więź. My się zaczynamy na scenie rozumieć bez słów, a to jest bardzo istotne, naprawdę. Czasami jest milisekunda, gdzie musi coś nastąpić i wystarczy gest, wystarczy mignięcie, wzrok i już to działa, nie? A z obcym nie zawsze tak jest.
2: Chodzi też o takie relacje, które są nie tylko na tym występie, bo to, co ludzie widzą, to jest raptem godzina naszego występu, ale oni nie widzą, jak my razem spędzamy czas, jak my razem jeździmy, jak my razem jemy. No 90% tak naprawdę spędzamy wspólnie, ale to też przez to buduje się potem to, co my wychodzimy i dajemy na scenie, czyli fajną energię po prostu.
1: Wiesz, też nie widzą ludzie naszej pracy. No ostatnio byliśmy w studiu, spędziliśmy praktycznie trzy doby w studiu nagrań, gdzie Maciek już drugi raz wokale swoje jakby nakładał, czyli śpiewał już w studiu. Nie jest to proste, dlatego że czystość zaśpiewania w studiu to jest później potencjał w utworze, czyli nie trzeba później rysować, wiesz, i podciągać kogoś tam, że i słyszysz, jakby śpiewał Kaczor Donald, za przeproszeniem, tylko jeśli on czysto zaśpiewa, to później ten utwór ma potencjał. Widać, że to jest naprawdę fajnie zaśpiewane. No i później śpiew na żywo na koncercie. Przecież on wychodzi, nie dosyć, że gra, nie? To jeszcze robimy sobie takie fajne pięciominutówki na scenie, gdzie gramy, na przykład z samą gitarą śpiewamy, albo z samym kejtarem śpiewamy. I to jest ważne, żeby się rozumieć bez słów.
0: Połknąłeś już bakcyla do grania?
2: Czy puknął? Ja tak naprawdę od małego myślę, że tego bakcyla załapałem, bo ja pamiętam, jak miałem, nie wiem, 9-10 lat, szedłem spać, bo rano do szkoły, a tata nasz na przykład siedział w pokoju muzycznym i jeszcze robił utwory, także ja z tym, że tak powiem, żyję od zawsze tak
0: tu
2: naprawdę.
0: Tu musimy postawić kropkę, bo jeden utwór, który tacie wyszedł w sposób szczególny, chcemy tutaj zagrać.
1: Chyba wiem jaki.
0: Nie
1: wiem.
0: Poczekaj. O tym myślałeś?
1: Tak, tak.
0: No to posłuchajcie.
1: Utwór na 30-lecie pracy artystycznej.
0: A już 35 za nimi. Tak, Voyager jest. Music, tyle lat, tyle wspomnień. Gramy.

0: Tyle lat, tyle wspomnień i Voyager Music, Mariusz Cierpikowski i Maciek Cierpikowski są razem ze mną. Zaraz wrócimy do rozmowy naszej, ale będziecie mieli do rozdania płyty.
1: Tak, proszę Państwa, mam pytanka. Trzy pytanka, trzy płyty podpisane. Pierwsze pytanie, w jakich krajach nagrany był klip do piosenki Zaproszę Cię do tańca? Były to trzy kraje, wystarczy wymienić jeden.
0: Okej, drugie Maciek?
2: Drugie pytanie tutaj dla osób, którzy, że tak powiem, szybko klikają, czyli ile aktualnie wyświetleń ma najnowszy utwór?
0: Trzecie pytanie.
1: Na jakim instrumencie gra Maciek?
2: To dla uważnych słuchaczy.
0: 863-22-22, ten nie dzwońcie teraz, dzwońcie wtedy, kiedy my będziemy wracać do naszej rozmowy, czyli za kilka minut. Życie.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
9: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: Nikt nie kręci tak jak ty i Top Girls. 29 po 10. Wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że moimi gośćmi są Mariusz i Maciek Cierpikowscy, czyli formacja Voyager Music. Trochę zdradzę kuchni, Mariusz, naszej.
1: Dawaj, takie,
0: tak, mogę. Powiedziałeś ostatnio, że jak zapraszałem cię do przyjścia razem z synem do programu Dzień Dobry w sobotę, to powiedziałeś, że teraz to się wszystko pozmieniało, że kiedyś większa kolejka fanek to była do ciebie, teraz do syna.
1: Ale to prosta sprawa. Graliśmy koncert niedawno i słuchajcie, no odkąd Maciek śpiewa ten utwór, teraz już praktycznie za chwilę będą dwa utwory, no to jest tak, że po koncercie do mnie stoi 5 pań w słusznym wieku, do Maćka stoi 500 młodych dziewczyn, więc, ale wiesz, to patrzę na to, naprawdę fajnie. Widzę trochę siebie, wiesz, te 30 lat temu, 30 parę lat temu i to jest bardzo miłe, to jest
0: 30
1: to jest
0: fajne. Lat temu nie graliście tutaj.
1: Nie, no w Sochaczewie to, no trzy dekady na pewno nas nie było.
0: Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni, wystąpicie na żywo.
1: Fajnie by było. O, wiesz, ja nie ukrywam, że nasza publika to jest tak, wiesz, no 35-40 plus, nie? Więc taka starsza trochę publika.
0: Ale się bawią,
1: to są świetne spotkania i powiem ci teraz, chcemy się troszkę odmłodzić, ponieważ te dwa utwory, ten, który nagraliśmy 5-6 tygodni temu, się pojawił Zaproszę Cię do tańca, to jest bardzo odświeżony aranż, jak zauważyłeś, i tak naprawdę to tak młodzieżowo już jest i młodzieży się to podoba.
0: Tak, następny. Zaraz do tego dojdziemy, bo tak jeszcze nawiązując do grania, to jak zaczynałeś, to co tydzień w innej remizie się grało.
1: Oczywiście, to wszystkie ościenne miejscowości, które wymienisz i gdzie była remiza strażacka, to tam byliśmy.
0: Młodzi nie rozumieją, co to jest remiza.
2: Nie wiem, o co chodzi.
1: I to było od 20 do 3, 2, 3 nad ranem i się świetnie wszyscy bawili.
0: Co to znaczy na księstwie grać, nie? Dobra, słuchajcie, to o tym wspominaliśmy, co było. Najnowsza wasza propozycja, Zaproszę Cię do tańca.
1: Tak.
0: Jak doszło do tego utworu, w sensie już, że ujrzał światło dzienne?
3: Historia jest dosyć długa i zagmatwana, natomiast doszło do niej w taki sposób, że w domu nuciłem sobie, nieraz lubię sobie nucić, wymyślać dosłownie jakieś teksty piosenek. I mama któregoś razu posłuchała mojego tekstu, mówi do mojego taty, mówi: Mariusz, siadajcie, może coś wspólnie wymyślicie. Więc siedliśmy do orężady wieczornej i tak zrobiliśmy, że ja wymyśliłem zwrotki, tata refren. No i później to jakoś właśnie poszło i uznaliśmy, że to jest w sumie fajne, śmieszne, ale też i nowoczesne.
0: To taką, jak dostałem taką orężatkę taką, tak?
3: Tak, dokładnie, to przy tej właśnie siedzieliśmy, więc.
0: Ja śpiewał nie będę.
1: Ale wiesz co, i jeśli tekst okazał się taki troszkę bardziej młodzieżowy, no to musiał być aranż młodzieżowy. No i powiem ci, skleiliśmy to do kupy w studiu nagrań parę, najpierw w domu oczywiście wstępny aranż, później w studiu nagrań, no i powstał utwór, tak? I myślę, wiesz co, widzę, fajnie się utwór ogląda na koncertach. Czyli widzisz, czy jest reakcja. Jak widzisz reakcję i ten mniej więcej wiek, który reaguje na ten utwór, no to jest to. No i tu się okazuje, że młodzież to chwyta, nie?
0: Przypominamy o tym, że panowie mają do rozdania płyty z podpisami i pytania, powtórzcie.
1: Trzy króciutkie pytanka. W jakich państwach nagrany był klip do utworu Zaproszę Cię do tańca? Wystarczy podać jedno państwo, bo był w trzech nagrany. Drugie, jaką ma ilość wyświetleń na naszym kanale? Tak. I trzecie pytanko, na jakim instrumencie gra Maciek. Tak.
0: 833 22 22, dzwońcie już teraz, jeżeli będzie telefon, to od razu odbieramy. Tymczasem chciałem zapytać o to, czy taka powoli następuje zmiana. Nie dokończę, bo jest telefon. Halo, dzień dobry, kto jest z nami? Nie mamy. Czy następuje powoli taka zmiana Warty?
1: Trochę tak, wiesz, no ja już mam świadomość, nie? Ja nie ukrywam, ja mam już 52 lata, więc wiesz, zobowiązuję.
0: Strasz.
1: Wiek. Strasz. Ale będę się bardzo cieszył, jeśli on będzie w to wchodził, to super. Jeśli za rok będzie prawnikiem, jeśli zmieni kierunek, też będzie fajnie.
0: Ale to jedno drugiemu nie przeszkadza. Halo, dzień dobry, kto jest z nami? Halo?
4: Robert,
0: powiedz mi, Robert, w sprawie konkursu dzwonisz?
4: Tak.
0: Dobrze, na które pytanie chcesz odpowiedzieć?
4: No, on gra na gitarze.
0: Super. Na gitarze. No
1: gratulacje,
0: to,
1: brawa.
0: Zadzwoń do nas po zakończeniu rozmowy, to powiemy ci, jak możesz odebrać swoją płytę, dobra?
1: Serdecznie pozdrawiamy.
0: Dziękuję. Dobra, jeszcze dwie płyty zostały, czyli ilość wyświetleń i jeden z krajów, gdzie był nagrywany teledysk. A Maciek, ty uwarunkujesz to studiami, czy czym?
3: Znaczy, To nie jest zależne tak naprawdę jakoś mocno. To można fajnie połączyć. Ja też widzę, że jest fajny odbiór. Także nigdy nie próbuję również przekładać jedno nad drugim. To jest tak fajnie połączone, gdzie ja mam na przykład teraz wakacje, akurat mamy sezon, więc mi na przykład nie przeszkadza, w żaden sposób jakby tak jeżdżenie jest. Na koncerty i tak dalej. W październiku, gdzie już nie mamy koncertu...
0: Kto jest z nami?
2: Spalać, dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Krystian.
0: Krystian, na jakie pytanie? Cześć. Na jakie pytanie chcesz odpowiedzieć?
2: Na to drugie.
0: Czyli?
2: Tam liczbę wyświetleń pod najnowszą piosenką.
0: No to dawaj.
2: 673 tysiące.
1: Pięknie. I rośnie tak wciąż. Bardzo
0: wszystko
1: dobrze.
0: Się gratulacje. Zgadza. Też zadzwoń po rozmowie i dowiesz się, jak możesz odebrać płytę, dobra?
2: Dobra.
0: Dzięki bardzo. Jeszcze jedna płyta została, czyli będzie trzeba podać jeden z krajów, gdzie nagrywany tak był teledysk do piosenki Zaproszę Cię do tańca. Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
5: Adam.
1: Cześć Adam.
0: Słuchamy.
1: Cześć.
5: Na pytanie odnośnie tego, gdzie był nagrywany teledysk, był w Grecji.
1: Pięknie.
3: Tak jest.
1: Słuchaj,
0: się. Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza.
0: I ty też zadzwoń do nas po rozmowie, dobrze?
5: Dobrze, nie ma problemu.
0: Super, dzięki bardzo. Nie... Płyty rozdane.
3: Szybko poszło.
0: Żadna kwarka nie zadzwoń.
1: Słuchaj, jeśli ktoś dzisiaj klika, jak syn powiedział, tak? Poklikamy, tak. Poklikamy i wiemy.
0: Tak.
3: Chwila, moment.
0: Dobra. To mamy to wyjaśnione, dobrze. Zanim zagramy waszą najnowszą propozycję, to jeszcze nawiązanie do tego, co będzie. Będzie to w przyszłym roku. A co będzie?
1: Tak, słuchajcie, troszeczkę jeszcze podkręcimy aranż, jeśli chodzi o nowoczesność. Troszeczkę wchodzimy w Slap House. To jest taki, no, disco polo połączone troszeczkę z muzyką taką bardzo młodzieżową. Syn też tam sobie zaśpiewał partię solową, taką fajną, no, bardzo fajnie to wyszło. I utwór... będzie bardzo, bardzo, bardzo młodzieżowy. Ja chciałem trochę melodyjność połączyć z młodzieżową aranżacją i jeszcze bardziej podkręcić stronę, ukłon w stronę, po stronę młodzieży. Słuchajcie, to, że już trochę na scenie jestem, nie znaczy, że mam tylko stare utwory nagrywać albo stare aranżacje.
0: Nie
1: robić.
0: Zdradzamy tytułu, możemy powiedzieć, bo na waszych social mediach pojawiła się informacja, tak, że na Zakiętosie było nagrywane, tak, był nagrywany teledysk. Czy możemy przybliżoną datę?
1: Wiesz co, tak, utwór jest on już powstał, już jest w studiu nagrań, już jest on zrealizowany, ale jeszcze jest dopieszczany, wiesz, jeszcze robimy, bo tam fajne wokale są powykręcane, naprawdę fajnie to zrobione i chcemy, żeby to błyszczało, dopiąć. A teledysk jeszcze się nie stworzył, on dopiero ma nagrane materiały, tak, czyli dopiero obrazki sobie są ponagrywane, ktoś to teraz będzie analizował, ten, który będzie składał ten teledysk i wybierał najlepsze momenty. Myślę, że to będzie wiosna 2027, marzec, kwiecień, tak szacuję.
0: Okej, okay, to będziecie mieli okazję, żeby do nas wpaść.
1: W nowym brzmieniu, w nowej aranżacji, w Slap House, gdzie Maciek będzie miał fajną partię solową.
0: Swoje
1: 5
0: minut. Dobrze. Super, dziękuję wam bardzo. Wtedy na pewno mam nadzieję, że się też pojawicie w studiu Radia Sochaczy w programie.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, naprawdę, bo regularnie raz w roku jestem i Tomasz o mnie pamięta, tak, o nas pamięta i jestem
0: być
1: wdzięczny. I państwu, którzy nas słuchają, również jestem wdzięczny.
0: A propos nowości, to
1: dzwoniliście.
0: W tym roku już nic nowego nie wypuszczać.
1: Już nie, wiesz, słuchaj, to jest 5-6 tygodni, jak wydaliśmy poprzedni utwór, okay, nie? Także
0: dobrze.
1: Niech on teraz jeszcze nabija wyświetlenia.
0: Dobrze. Mariusz i Maciek Cierpikowscy, Voyager Music, byli gośćmi programu Dzień Dobry w sobotę. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. No i co, panowie, zapowiedzcie swój utwór.
3: No zapraszamy do, tak jak już tutaj tata wspomniał, jednego z najnowszych, ciepłych jeszcze utworów, czyli Zaproszę Cię do tańca, zespół Voyager Music.
1: Z dedykacją na wszystkich słuchaczy i Radia Sochaczew, i tych, którzy zaznają sprzed 30 lat, i tych, którzy nas spotykają teraz na mieście. Wszystkich ściskamy do serca, serdecznie pozdrawiamy, grupa Voyager Music.
6: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: Klopi, nowość od Skolima, Zenka Martyniuka i formacji Rider. 9 do 11 na zegarach. Za chwilę wiadomości, a po 11 będziemy wyjątkowo mieli w tym dniu ogłoszenia, jeżeli chodzi o imprezy sportowo takie kulturalne, czyli co, gdzie, kiedy, co się dzieje dziś i jutro na terenie Sochaczewa i nie tylko.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
0: No do 11, między innymi formacja Miraż. Mówiłaś tylko ja i ty. Słuchajcie, Radio Sochaczew na 94,9 FM. To jest program. Dzień dobry, w sobotę.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowość! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
7: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
1: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Reklama.
10: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: 16-latek podejrzany o napaść z użyciem noża na młodszego kolegę. Kilkanaście osób rannych po zderzeniu busa z osobówką w Lubelskiem. Hurkacz odpada, z kolei Świątek późnym popołudniem zagra o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchowa. 16-latek odpowie za atak nożem na swojego rok młodszego kolegę w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem niedaleko Zalewu, gdzie odbywał się festyn z okazji Dni Miasta. Po policyjnej obławie zatrzymano dwóch nastolatków. Jeden z nich został zwolniony do domu, mówi młodszy aspirant Katarzyna Trzepak.
12: Drugi z nich jako podejrzany o ten czyn został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. W trakcie tych działań wykonywanych przez kamiennogórskich kryminalnych ustalili oni również miejsce, gdzie zostało porzucone prawdopodobne narzędzie służące do popełnienia tego czynu, był to nóż.
11: Wiadomo, że nastolatkowie znali się. Ranny 15-latek w ciężkim stanie został przewieziony śmigłowcem LPR-u do wrocławskiego szpitala.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: 11 osób jest rannych po tym, jak w Lubelskiem na drodze wojewódzkiej w Pułankowicach samochód osobowy zderzył się z busem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Cały czas jeszcze na miejscu są strażacy i policja. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Kanadyjska przygoda Huberta Hurka na na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpada z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i 2 niewykorzystanych piłkach meczowych. Dziś, późnym popołudniem, także w Kanadzie, tyle że w Toronto, o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Więcej o tenisowych zmaganiach Polaków Błażej Kulesza.
5: Dla hurkacza Holender Boutique van den Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w 2 partiach. Ba, miał nawet 2 meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków. Polacy też są wszędzie. No cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych 4 meczach z Kostiuk to Świątek 3 razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
11: Mecz Świątek-Kostiuk o 18:30.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Dziś Międzynarodowy Dzień Kota i pogoda taka, znaczy temperatura taka właśnie w kocim powodzie. W wolnym tempie sunie się do góry, ale się sunie. 20 stopni słonecznie, choć z niedużymi chmurkami na niebie. Do 23 będziemy mieli, natomiast tak patrzę, co jutro. Jutro zdecydowanie cieplej i też słonecznie, ale o tym będziemy mówić nieco później.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Dzień dobry w sobotę.
14: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
10: 4 po 11. Tu program Dzień dobry w sobotę w Radio Sochaczew. Tomek Marciniak. Kłaniam się nisko. Już były telefony. Dlaczego ja zapomniałem o konkursie? Nie zapomniałem. Będzie konkurs. Tyle tylko, że po 11 i po 12 mieliśmy gości i nie, po prostu trzeba to wszystko przesunąć, tak jak przesunęliśmy teraz informacje o tym, co, gdzie, kiedy będzie w Sochaczewie i okolicach, bo właśnie do 12 dowiecie się tego ode mnie. Kilka propozycji będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawych, natomiast jeżeli chodzi o konkurs, no to ten jeden na pewno w tej godzinie również zagości.

0: A etna i dranie, 14 po 11 już na zegarach. Tak przeglądam tu sochaczew.pl, co, gdzie, kiedy. No i co mamy pierwszego takiego, na co warto się wybrać? No, na początek będzie zaproszenie dla seniorów na letnią... letnią naszą senioriadę do Parku Garbolewskiego. Zapraszamy serdecznie, ale osoby, które nie są seniorami, też są jak najbardziej mile widziane. Park Garbolewskiego 8, natomiast dziś do Młodzieszyna zapraszamy na, w imieniu Moniki Pietrzyk, wójt gminy Młodzieszyn i Gminnego Ośrodka Kultury, na kolejną odsłonę, trzecią już w wakacji młodzieszyńskich fajfów, czyli potańcówka na dechach. Tym razem będzie grał zespół Lorenz, początek tradycyjnie o 19, a zabawa potrwa do samej północy. Wstęp oczywiście jest wolny, pogoda zamówiona. Serdecznie zapraszamy.
1: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października, albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: Sponsorem jest pizzeria Da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie.
1: Czas na kolejny konkurs w programie Dzień Dobry w sobotę, czyli konkurs, którym do wygrania jest voucher na kwotę 50 zł do wykorzystania w Da Grasso. Zasady bez zmian, czyli udział biorą osoby, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. 863 22 22. Czekamy na pierwszy telefon w sprawie konkursu. Dzień dobry, kogo witam?
2: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
2: Szymon.
1: Szymon. Szymon, posłuchaj, pytanie jest... może ktoś pomoże z rodziców. Trzeba powiedzieć, ile lat w tym roku kończy pizzeria Da Grasso w Sochaczewie? Wiesz czy nie?
2: 20 lat?
1: No nie, trochę za dużo. Dzięki za telefon, dobrego dnia. 863-2222. Czekamy na kolejną osobę. Voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w Da Grasso też czeka. Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry, Jola z tej strony.
1: Jolu, ile lat kończy Da Grasso Sochacze w tym roku?
3: 10.
1: I to jest odpowiedź, na którą czekałem. Zanim przejdziemy do omawiania odbioru nagrody poza anteną, możesz jeszcze pozdrowić.
3: Pozdrawiam Ewę i Pawła z Helenki, z chłopakami i z ich żonami.
1: Dzięki bardzo, nie rozłączę się ze mną. Zaraz dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
0: Sponsorem jest pizzeria Da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie.
4: Radio Sochacze 94,9 FM.
5: I
4: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Każdej nocy informacja Boys'a, 11.33 na zegarach. Tymczasem Kampinoski Park Narodowy zaprasza do skansenu w granicy na drugi Festiwal Pszczoły Kampinoskie. To wydarzenie się już rozpoczęło punktualnie o 11, ale potrwa do 17.30, także jest czas, żeby podjechać. Wstęp, co ważne, jest wolny, a przez cały dzień dostępne będą stoiska pszczelarzy, twórców, rzemieślników i lokalnych wystawców, także dla każdego coś na pewno się tam znajdzie, zwłaszcza dla miłośników miodku, a miodek jest zdrowy, ważny dla nas, także warto się wybrać, jeżeli macie chwilę wolnego.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobre, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: Też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1+1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
16: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
17: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
18: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Reklama.
19: Nie!

0: Bajera i nie pozwól mi za 17.12. Zapraszamy dziś na kolejną odsłonę Sochaczewskiego. Kina letniego, pogoda zamówiona, leżaki, popcorn też. I punktualnie o 21.00 na placu Kościuszki będziecie mogli zobaczyć pod chmurką w seans zatytułowany Jak stracić chłopaka w 10 dni. Serdecznie zapraszamy w imieniu Sochaczewskiego Ratusza.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

Nie unikaj Excited 9 do 12. Od 11 w Mochowie grają piłkarze Gotardu Rybno ze Spartą 2 Mochowo w ramach pierwszej przedwstępnej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Jesteśmy ciekawi wyniku końcowego podopiecznych Michała Orlińskiego. Z kolei jutro na wyjeździe dwie ekipy Orkana zagrają swoje spotkania. Dwójka zagra w Ciłkowie z ekipą o nazwie Ekipa Zimnego Lecha. Ten mecz o 17 też w ramach przedwstępnej pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Z kolei pierwszy zespół Orkana zagra na wyjeździe z Wichrem Cieszewo. Początek tego spotkania o 15:00.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
7: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
8: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych. W super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
9: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
10: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracownika na stanowisko specjalista do spraw kadr i płac. Szczegóły na stronie zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Reklama.
15: Jest samo południe, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: Zderzenie busa z osobówką pod Kraśnikiem. 10 osób w szpitalach. Anastazja Kuźmistrzynią Świata Juniorów w biegu na 400 metrów. W Tatrach szlaki mokre i śliskie. Duży ruch turystyczny i kolejki pod szczytami. Michał Pierzchoła. Zapraszam na szczegóły. 10 osób, w tym dwoje dzieci, jest w szpitalach. Po tym jak w Lubelskiem, w Pułankowicach koło Kraśnika, samochód osobowy zderzył się z pasażerskim busem. Według wstępnych informacji życiu żadnej z poszkodowanych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. Doskonałe wieści napłynęły z amerykańskiego Eugene. Anastazja Kuś nie miała sobie równych w finale biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Polka zdobyła pierwszy złoty medal dla naszej reprezentacji podczas tych zawodów, a przy okazji z czasem 51 sekund i 6 setnych ustanowiła nowy rekord kraju w kategorii juniorów.
17: Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal kilkowego koloru. Nie sądziłam, że uda się walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja. A ten złoty totalnie się nie spodziewałam.
16: Mówiła tuż po starcie Anastazja Kuś. Dla 19-latki z Olsztyna to był ostatni bieg w kategorii juniorów. Wielkiego świętowania złotego medalu raczej nie będzie, bo Polka jutro leci ze Stanów do Birmingham. Tam w poniedziałek rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów, w których także wystartuje.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Po wczorajszych opadach deszczu tatrzańskie szlaki są mokre, śliskie i miejscami błotniste, informuje Tatrzański Park Narodowy. W górach górach utrzymuje się bardzo duży ruch turystyczny, a pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki oczekujących na wejście. Jest tak m.in. na kopule szczytowej Giewontu oraz na szlakach prowadzących na Świnice i Rysy. TPN przypomina, że oczekiwanie w kolejkach może znacząco wydłużyć czas przejścia. Park apeluje o odpowiednie przygotowanie do górskich wycieczek, zwłaszcza w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami. Turyści powinni zabrać ze sobą odpowiedni zapas wody, nakrycie głowy i krem z filtrem. Najbliższe dni w Tatrach zapowiadają się słonecznie.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Gdzieś tam się to słonko schowało za chmury, ale mam nadzieję, że za chwilę wyjdzie. Nie są to jakieś burzowe czy deszczowe chmury, ale takie, które dają nam trochę cienia. No gorąco dziś nie będzie, na szczęście, bo po tych upałach, które mieliśmy w zeszłym tygodniu, chcemy po prostu trochę odpocząć. 21 stopni pokazują termometry w Sochaczewie i okolicach. A co czeka nas jutro i w nocy? O tym za godzinę.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Cztery po której? Po 12 już na zegarach. Słuchacie Radia Sochaczew i programu jakiego?
11: Dzień dobry w sobotę.
20: Radio Sochaczew. Nie może być inaczej.
15: Oczywiście, że nie. To jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania z programem Dzień Dobry w Sobotę, czyli godzina poświęcona na wasze SMS-owe lub telefoniczne życzenia lub pozdrowienia. Jeżeli chcecie komuś coś pożyczyć albo, znaczy w sensie życzeń, a nie tam stówę, nie. Albo złożyć życzenia z okazji urodzin, imienin czy z jakiejś innej rocznicy, albo po prostu pozdrowić, to piszcie albo dzwońcie 863-2222, a bramka SMS-owa do pozdrowień to 74550, na początku Radio Sochaczew łącznie, a dopiero później treść życzeń lub pozdrowień. Koszt jednej wiadomości to 4 zł plus VAT. Pozdrowienia dla 10 elitarnych ekip biorących udział w Mistrzostwach Okręgu nad Zalewem w Boryszewie. Panowie, przed nami ostatnia noc, tak zwana Noc Cudów. Pozdrawia ekipa WSC Carp Team. No tak, panowie, żeby tam grzecznie tylko było, żeby cudów za dużych nie było, bo inaczej to będzie mandacik. No co ja dziś mam? No.

0: Na antenie Radia Słuchacz FM przypominam, że do 13 w programie Dzień Dobry w sobotę możecie pozdrowić albo złożyć komuś życzenia. Wystarczy do mnie zadzwonić 863 22 22 lub napisać SMS na numer 74550 na początku w treści Radio Słuchacz FM łącznie jako jeden wyraz, a dopiero później treść życzeń lub pozdrowień. 4 zł plus VAT to koszt jednego SMS-a.
1: Radio Słuchacz FM. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października, albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Inaczej futryna na 10 liter.
15: Ościeżnica.
14: A teraz na 3. Tam są drzwi.
16: Vox, tam są drzwi.
17: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Dzień dobry w sobotę.
24: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
25: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
26: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: Złoto i roztańczona. Jest już 26 po 12 i my mamy kolejne życzenia czy pozdrowienia. To są życzenia i to szczególne. Serdeczne życzenia z okazji 28 urodzin dla sióstr bliźniaczek od Tomka. Te, który dodaje postscriptum: bądźcie grzeczne.
1: Radio Słuchacze. Gramy wakacyjne przeboje.
0: Grzeczne przy sobocie. To mi się nie klei, ale gramy. Lalunia, w zasadzie Lalunie. Przyłączamy się do życzeń dla sióstr bliźniaczek. Wszystkiego najlepszego. 27 po 12. Gramy.

0: Zyjaj depisy, 12.33. Nie, zapomniałem, spokojnie.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
0: Zaległy konkurs już teraz na antenie Radia Sochaczew. Do wygrania duża pizza od pizzerii Koziołek. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody. A pytanie od razu mówię, będzie z tematyki sportowej. Będzie ze sportowej, bo dzisiaj jest pewna rocznica i zaraz się okaże, o co dokładnie chodzi. Kogo witam? Dzień dobry.
2: Mateusz,
0: dokładnie 34 lata temu, 8 sierpnia, miał miejsce ten mecz.
3: Hiszpanie, świetnie wyszkoleni technicznie, Kowalczyk z Lopezem, Kowalczyk będzie bramkę, strzelaj, tak! 1-0, to 3 razy sztuka.
0: O jaki mecz chodzi? Wiesz czy nie?
2: Polska, Anglia.
0: Oczywiście, że nie, 8-6-3-2-2-2-2, bardzo ważny mecz i... dla naszej historii. Posłuchajcie.
3: A Hiszpanie, świetnie wyszkoleni technicznie, Kowalczyk...
0: 34 lata temu.
3: Strzelaj, tak! 1-0! To 3 razy sztuka! Kowalczyk zdobywa upragnioną i wymarzoną bramkę! No.
0: Kogo witam? Dzień dobry. No i się rozłączył ktoś. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
4: Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
5: Dzień dobry.
0: Przyciszamy radio, mówimy do telefonu, nie do radia.
5: Polska, Hiszpania.
0: A jaki to był mecz? O co to był mecz?
5: Nie wiem.
0: Dzięki za telefon, 863-2222. Jakaś utrudniona dzisiaj komunikacja. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Kto jest z nami?
6: Łukasz.
0: O jaki mecz chodzi?
6: Chodzi o mecz Hiszpania-Polska.
0: No.
6: Na Igrzyskach Olimpijskich w 92 roku w Barcelonie. Finał.
0: Tak jest. Pamiętasz?
6: Pamiętam.
0: Pamiętasz, ja też pamiętam. Na 1-0 Kowalczyk, a na 2-2 później Ryszard Staniek. Niestety przegraliśmy, ale to i tak największy sukces od niepamiętnych lat. Możesz pozdrowić, zanim porozmawiamy poza anteną na temat nagrody.
6: Chciałbym pozdrowić moją żonę oraz całe Radio Sochaczew. I wszystkich, co będą się dzisiaj bawić na weselu w Nowej Suchej.
0: O, proszę bardzo. Pozdrawiamy, życzymy dobrej zabawy. Nie rozłączaj się ze mną.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
7: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A ja mam takie wyjaśnienie i od razu przepraszam. Powiedziałem, że senioriada dziś w Parku Garbolewskiego. Niestety przejęzyczyłem się. Ona była wczoraj. Dziękuję naszej stałej słuchaczce za to, że mi tutaj poprawiła. No cóż, zdarza się i tak. Ale no cóż, zatańczyć można teraz.
7: Nikt nie tańczy tak.
0: A zapraszam, formacja Playboys.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
7: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
8: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
12: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
13: Dzień dobry w sobotę.
14: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
5: Reklama.

0: Przypominam, że do 13, czyli już naprawdę niewiele czasu pozostało. Czekam na wasze życzenia, pozdrowienia. 74550 to droga SMS-owa, a telefoniczna 863-22-22.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Ja dla ciebie, ty dla mnie, my dla was, drodzy słuchacze. Powoli, powoli kończymy dzisiejszy program. Dzień dobry w sobotę. To oczywiście nasza lokalna formacja Classic. Robert Klat i Mariusz Winicki. A skończymy z pewnym jego gościem.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: Jak jest miło, no to miły pan musi tutaj zakończyć imprezę. I jego królowa. No to jeszcze raz, dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieszyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1+1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
3: Reklama.
12: Na zegarach 13 w Radiu Sochacze Wiadomości. Zapraszam.
13: Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Jest już w rękach policji. Który prezydent był najlepszym? Najnowszy sondaż wskazuje jednoznacznie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Michał Wierzchała. Policja zatrzymała rolnika, który w Gliwicach zaorał świeżo położony asfalt. Jeszcze dzisiaj mężczyzna zostanie przesłuchany. Wczoraj po południu traktorem z pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Przed dalszym uszkodzeniem powstrzymali go pracownicy budowy, którzy tak ustawili maszyny budowlane, że nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Rolnik twierdził, że fragment wyremontowanej jezdni należy do niego i że nie zgadzał się ani na nowy asfalt, ani na jakiekolwiek inne prace. Tymczasem z map geodezyjnych wynika jednoznacznie, że cała jezdnia jest własnością miasta.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku. Wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Uważa tak prawie 45% ankietowanych. 14% wskazało na Lecha Kaczyńskiego, a 12% na obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. 15% ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano w tym tygodniu aż 25,8 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord, niższy o 0,1 stopnia, padł niedawno, bo w czerwcu. Także noc w górach była w tym tygodniu tropikalna. To już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
14: A w wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura zbliżyła się, przekraczała 20 stopni Celsjusza.
13: No obecnie termometr na Śnieżce pokazuje 18 stopni. Piłka z meczu 1/4 finału piłkarskich Mistrzostw Świata z 1986 roku, w którym Argentyna pokonała Anglię 2-1 po dwóch golach Maradony, w tym jednym zdobytym ręką Boga, została wystawiona przez dom aukcyjny w Dallas na sprzedaż i może osiągnąć osiągnąć zawrotną kwotę ponad 10 milionów dolarów. Wywoławcza cena to 2,5 miliona dolarów. Być może piłka przebije kwotę uzyskaną z aukcji za koszulkę Maradony z tego pamiętnego spotkania, która została kilka lat temu sprzedana za rekordowe 9 milionów dolarów.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Teraz słoneczko nam ładnie tutaj przygrzewa, ale co jakiś czas chowa się za chmury. Tak będzie do końca dzisiejszego dnia. 22 stopnie na termometrach. O jeden stopień jeszcze pójdzie ta temperatura do góry. W nocy spadnie do 12 stopni, a niedziela przywita nas słońcem i naprawdę bardzo przyjemną temperaturą na poziomie 26 stopni. W poniedziałek wracają już temperatury takie wyższe, powyżej 30.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińska 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: I tak oto dzisiejszy program. Dzień dobry w sobotę. Dobiegł końca. Dzięki za wspólny poranek. Miłego weekendu. Tomek Marcin. Kłaniam się.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam. No i na początek premiery tych, których można się spodziewać w Kinie Odeon w najbliższy weekend, to dwie pozycje. Pierwsza z nich to Ice Cream Man. Ścierankowe, skąpane w letnim słońcu miasteczko pogrąża się w szaleństwie, gdy tajemniczy sprzedawca lodów zaczyna częstować dzieci słodkimi przysmakami o makabrycznych skutkach. Niewinne uśmiechy szybko ustępują miejsca brutalnej furii, kiedy dzieci zmieniają się w bezlitosnych łowców dorosłych. Troje młodych bohaterów, którym cudem udaje się uniknąć klątwy, podejmuje desperacki wyścig z czasem, by odkryć przerażającą prawdę kryjącą się za złowieszczą melodyjką i powstrzymać koszmar, zanim pochłonie całe miasteczko wraz z nimi. Polecamy, jeżeli jesteście miłośnikami horroru, a jeżeli należycie do grona tych młodszych i lubicie bajki, no to familijnie można wybrać się na Psi Patrol i Dinozaury. To pełna emocji i humoru animacja oparta na uwielbianym przez dzieci serialu. Jak zawsze historia niesie za sobą wartościowy i edukacyjny przekaz. Pokazuje, jak ważne są współpraca, odpowiedzialność, pomaganie innym oraz rozwiązywanie problemów bez przemocy. To idealna propozycja dla dzieci już od trzeciego roku życia i ich rodziców, którzy od lat kochają tę serię. Tym razem dzielne pieski trafiają na tajemniczą tropikalną wyspę zamieszkałą przez dinozaury. Na miejscu poznają Rexa, odważnego szczeniaka i eksperta od dinozaurów. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy największy rywal psiego patrolu, burmistrz Hamdinger, również pojawia się na wyspie. Jego nierozważne działania prowadzą do przebudzenia potężnego, uśpionego wulkanu, grożącego zagładą wszystkim mieszkańcom tropików. Psi Patrol staje przed serią niebezpiecznych misji ratunkowych. Czy pieskom uda się powstrzymać Hamdingera i uratować wszystkich przed katastrofą? O tym już dowiecie się, wybierając się do kina.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi, podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
10: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
15: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
16: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
17: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
3: Reklama.

0: przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Wracamy do Was z audycją Kinożercy w Radiu Sochaczew. No i wracamy do tego, co w Kinie Odeon. Powiedzieliśmy sobie o premierach. To teraz o tych filmach, które już swoje premiery miały, ale które to wciąż możecie zobaczyć na dużym ekranie w Kinie Odeon. Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, czyli ta marvelowska propozycja. Ponieważ od pierwszego dnia otwarcia dolicza się w Ameryce wpływy z przedpremierowych pokazów czwartkowych oraz w tym przypadku nielicznych pokazów ze środy, to łączny wynik pierwszego dnia otwarcia wyniesie około 169-170 milionów dolarów. To mówiąc o tym, jak to wyglądało w amerykańskim box office i jest to absolutny rekord w historii. Dotychczasowym numerem 1 było widowisko Marvela Avengers Koniec Gry. Jego wynik z pierwszego dnia otwarcia to 157,5 miliona dolarów. To przełożyło się na weekendowy wynik otwarcia w wysokości 357,1 miliona dolarów. A jeżeli chodzi o nową odsłonę Spidermana, no to w niej Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spidermana za sobą, jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem. Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, do zobaczenia w kinie Odeon, tak samo jak wciąż Odyseja w reżyserii Christophera Nolana, czyli historia Odyseusza i jego niebezpiecznej podróży do domu po wojnie trojańskiej. Także wielkie dzieło Homera na dużym ekranie, a w roli głównej Matt Damon. Są też animacje, które cały czas gra dla Was Kino Odeon. Możecie zobaczyć nowe Minionki, Toy Story 5 czy Vajane w wersji z dubbingiem.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Autopromocja.
1: Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
5: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Cały czas słuchacie audycji Kinożercy w Radiu Sochaczew i cały czas słuchacie o tych filmach, które to można zobaczyć w kinie Odeon. No to teraz o tym, co niebawem. Jedna z propozycji to będzie właśnie ta czysto filmowa, a druga koncertowa, bo i właśnie tych koncertów nie brakuje w kinie Odeon, ale zacznijmy od tego, co 14 sierpnia będzie można premierowo zobaczyć na dużym ekranie, to Koniec ulicy Dębowej. Gdy kosmiczne zjawisko przenosi całe podmiejskie osiedle w nieznane miejsce, rodzina Plattów jednoczy siły, aby przetrwać w nowej rzeczywistości. To tak w dużym skrócie, o czym jest ten film, a tu w rolach głównych zobaczycie Anne Hathaway, a także Iwana McGregora. No a koncertowo to André Rieu, który bardzo często gości na dużym ekranie w kinie Odeon, Niech żyje Maastricht. Czy czujecie to podekscytowanie w głosie Króla Walca? Już tylko 3 tygodnie dzielą nas od kinowej premiery nowego letniego koncertu André Rieu, Niech żyje Maastricht. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Na wielkim ekranie zobaczymy jubileuszowy 20-letni show pełen muzyki, radości i niezapomnianych chwil. Maestro wraz z orkiestrą Johanna Straussa ponownie zabierze widzów do ukochanego Maastricht. Nie zabraknie zachwycających walców, znanych melodii, humoru i atmosfery, która sprawia, że publiczność nie może usiedzieć w miejscu. Zaplanujcie ten wieczór już dziś i przygotujcie się na wspólne świętowanie przy muzyce. Tak właśnie zachęca kino Odeon. 23 sierpnia to jest ten najbliższy pokaz, a kolejne wrześniowe 13 oraz 27. Na dziś to tyle, jeżeli chodzi o audycję Kinożercy. Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Witamy serdecznie. Kolejny odcinek Sekretów Szefa Kuchni. Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka Celewi w Sochaczew jest razem ze mną. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wakacje, jeszcze raz wakacje, a to oznacza, że czas porozmawiać sobie o pomidorach, bo te są w tym swoim, można powiedzieć, prime, bo i do jedzenia, do przetworów, do wszystkiego. Pytanie jest na początek inne. Co zrobić z ich nadmiarem, jeżeli mamy ich za dużo? Tak na nie czekamy, a później się okazuje, że jest ich zdecydowanie za dużo.
4: Tak naprawdę możemy zrobić z nimi wszystko, bo od przecierów, od sałatek, zup pomidorowych gotowanych na świeżych pomidorach, z pomidorami naprawdę możemy się pobawić, możemy je w całości zamrozić, możemy zrobić z nich sos, możemy zrobić z nich salsę, możemy je upiec i zrobić tatar z pieczonych pomidorów.
3: Przypomnijmy naszym słuchaczom, że my już żeśmy temat pomidorów poruszali w audycji. Tak. I my dzisiaj do tego tematu wracamy, ale to wracamy całkiem świadomie, bo jest tak, że nawet ja tak miałem, że kupuję kilogram, dwa i za chwilę dostaję.
4: I mamy 10 kilo w domu.
3: No może nie 10, ale
4: 5, miskę 7, całą, tak. Całą miskę.
3: Jest problem, robi się problem i trzeba coś robić, bo...
4: No po prostu, szkoda ich przede wszystkim, żeby się zmarnowały, tak? Więc jak najbardziej, wiadomo, sierpień, więc to jest najlepszy moment na te pomidory. Jeszcze w wielu miejscach tak naprawdę te pomidory dopiero dojrzewają. Zaraz będziemy mieli pełen wachlarz po prostu wszystkiego. Pomidory dopiero dojrzewają.
3: No właśnie, pytanie z numer jeden. Czy pomidory to powinno się w lodówce przechowywać, podobnie jak jajka?
4: No właśnie, to jest chyba jeden z największych grzechów. Już jakby w pierwszej naszej rozmowie o pomidorach też wspominaliśmy o tym. No nie, dojrzałych pomidorów nie powinno się przechowywać w lodówce. I niska temperatura zabija ich aromat, sprawia, że one stają się mączaste. Zmienia się im struktura. Dlatego najlepiej czują się w temperaturze pokojowej, najlepiej jeszcze ułożone ogonkiem do dołu.
3: Ogonkiem do domu. No dobra, ale ja mam tą miskę tych 7 kg pomidorów i chciałbym się dowiedzieć, one są dojrzałe, co mogę z nimi zrobić?
4: No to tak jak wspomniałam, po pierwsze możemy je zamrozić, takie całe, takie jak w tej misce leżą, pokroić i zrobić z nich na przykład sos. Możemy upiec je z oliwą, z czosnkiem, z ziołami. Możemy zrobić pasatę pomidorową albo przecier pomidorowy na zimę, zamknąć w słoiku. Możemy zrobić ketchup domowy, salsę pomidorową. Możemy upiec pomidory i zamrozić pieczone. Możemy zrobić oliwę pomidorową, pomidorowe masło, tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o masło, robiliśmy masło ziołowe, tak też możemy zrobić masło pomidorowe, albo po prostu możemy zrobić pesto z suszonych pomidorów.
3: Powiedziałaś, że można je zamrozić i można je upiec.
4: Tak. Zdecydowanie. Pomidory można zamrozić i to bez obierania. Wystarczy, że je umyjemy, wysuszymy, wytrzemy i włożymy takie w całości do zamrażarki. Po rozmrożeniu skórka praktycznie schodzi sama odchodzi od miąższu, więc one nam się świetnie sprawdzą później do sosów, do zupy czy do leczo, więc zimą wyjmiemy sobie takiego pomidora i trochę smaku lata znowu wyciągniemy z tej zamrażarki. Jak najbardziej w całości możemy. Upiec również, dlatego że to pieczenie wydobywa naturalną słodycz. Tak naprawdę pomidory są jeszcze zdrowsze po upieczeniu. Po około godzinie w piekarniku są jeszcze bardziej aromatyczne, lekko karmelowe, idealnie nadają się wtedy do makaronów, do kanapek czy do kremu. czy do na przykład tatara z pomidor?
3: Ja zdecydowanie lubię pomidory świeże z solą i one mi wystarczają, ale słyszałem, że można jeść je na słodko.
4: Tak, można jeść na słodko i to jest właśnie coś, co zrobimy dzisiaj. Dżem pomidorowy to jest absolutny hit kuchni śródziemnomorskiej. Świetnie smakuje, świetnie się komponuje z dojrzewającymi serami, z buratą, z grillowanym mięsem, czyli z czymś, co w tej chwili jest w pełni sezonu i zdecydowanie sięgamy po wszystko, co świeże i lekkie.
3: No to bardzo chętnie sam posłucham, jak ten dżem
4: gotujemy.
3: Można, tak, można przygotować, bo powiem szczerze, że nie słyszałem, żeby dżem był z pomidorów. A tu się okazuje, że może być. Dobrze.
4: Tak, potrzebujemy kilogram dojrzałych pomidorów, 150 gram cukru trzcinowego, sok z połowy cytryny, pół laski wanilii i szczypta chili. Pomidory sparzamy wrzątkiem, obieramy ze skórki, kroimy na mniejsze kawałki. Przekładamy je do garnka, dodajemy cukier, sok z cytryny, wanilię, odrobinę chili. Całość gotujemy na małym ogniu przez około godzinę do półtorej, od czasu do czasu mieszając, aż ten dżem nam zgęstnieje, czyli te

0: Tak naprawdę robimy dokładnie to, co w przypadku innych dżemów. I gorący przekładamy do wyparzonych słoików, odwracamy do góry donem na kilka minut. I gotowe.
1: Z czym możemy podać?
0: No oczywiście, tak jak mówiłam, najlepiej się komponuje z serem, z buratą, na przykład z grillowanym serem halloumi. Też super pasuje nam dżem z pomidorów. Albo po prostu zrobimy sobie grzankę. Posmarujemy takim dżemem grzankę, dodamy odrobinę oliwy.
1: Jedzenie gotowe.
0: Jedzenie.
1: Albo jeżeli ktoś chce iść na łatwiznę, to po prostu na kromkę chleba z masłem sobie posmaruje.
0: Jeśli nie chce robić grzanki, to
1: jeśli
0: tak.
1: Jeśli jest leniwy, po prostu nazwijmy rzeczy po imieniu, to tak w tym wejściu to wszystko. Wracamy za kilka minut.
2: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Przypomnę, że w audycji żyjesz sekrety szefa kuchni. Goszczę dziś Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę serwisu Haczew. Jak zrobić suszone pomidory domowym sposobem? Czy to jest możliwe?
4: Tak, to jest możliwe. Nie trzeba mieć specjalnej suszarki. Wystarczy, że ustawimy piekarnik na 100-110 stopni i uzbroimy się w cierpliwość. Małe pomidorki pieczemy przez około 4 godziny. Lekko je skropimy wcześniej oliwą, czosnek. Możemy dodać tymianek, który bardzo dobrze się komponuje. I to wszystko.
3: Pomidory są tutaj dziś numerem jeden, jeżeli chodzi o naszą tematykę rozmowy. Kupujemy często pasatę, czy zastępujemy w ten sposób przecier pomidorowy?
4: No nie do końca. Pasata jest gładsza, to trochę co innego. Jest bardziej delikatna, jest pozbawiona pestek oraz skórek. No i przede wszystkim to pasata jest jakby głównym składnikiem większości włoskich sosów. A nasz przecier pomidorowy jest taki bardziej tradycyjny do zupy pomidorowej na przykład.
3: A czy do pomidorów dodajemy cukier, jeżeli chodzi o przetwory, bo sierpień, tak jak wspomniałaś, to właśnie jest miesiąc na robienie przetworów.
4: Ja jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o cukier i ja uważam, że jeżeli pomidory są dojrzałe, są sezonowe, czyli robimy to teraz w pełni sezonu, gdzie tego smaku mamy w tym pomidorze mnóstwo, to nie ma takiej potrzeby. Warto jest najpierw spróbować tego sosu, który ugotowaliśmy, czy pasaty, czy przecieru i dopiero wtedy zdecydować, czy tak naprawdę ten nasze danie w ogóle wymaga dodania odrobiny cukru. Bo bardzo często to jest po prostu niepotrzebne.
3: Jeżeli chodzi o pasatę, to jak to się tutaj powinno zachować według litery prawa?
4: Jeśli przygotowujemy pasatę lub cokolwiek takiego, co wymaga obrania pomidorów, bo to chyba tutaj jest coś, co zajmuje nam najwięcej czasu, to mamy na to fajny sposób. Naprawdę jest to bardzo łatwe i zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy, że natniemy je od góry, nie od strony ogonka, tylko od góry na krzyż po prostu. Natniemy na krzyż, wrzucimy do garnka z gotującą się wodą, dosłownie na jakąś minutę, dwie, no to w zależności od tego, jak widzimy, że ten pomidor jest duży. Wyjmiemy go od razu, przełożymy. To jest coś, o czym też już wiele razy mówiłam. Wyjmiemy go do zimnej wody wypełnionej, do miski wypełnionej lodem i zimną wodą i poczekamy chwilę, bierzemy do góry pomidora i po prostu ręką cała ta skórka nam
3: przechodzi
4: szok termiczny i tutaj nic więcej nie potrzeba. Możemy oczywiście też pokroić pomidora, chwilę pogotować i później przetrzeć go przez sitko, żeby się nie bawić w to obieranie, bo to obieranie naprawdę w całym gotowaniu zajmuje najwięcej czasu.
3: No jest męczące,
4: tak?
3: No dokładnie. Co tu będziemy ukrywać, tak?
4: I co ciekawe, bo to taki fajny trik, ciekawostka w zasadzie, jeśli chodzi o pomidory, nie przechowujemy obok siebie pomidorów i ogórków. Bo bardzo często wracamy z zakupów, wracamy z ryneczku i tak naprawdę w jednym miejscu układamy jedno i drugie. No nie, pomidory wydzielają taki naturalny gaz zwany etylenem i on przyspiesza dojrzewanie. Natomiast ogórki są na niego bardzo wrażliwe i dlatego bardzo szybko nam się popsują, będą miękkie, więc najlepiej te dwa warzywa przechowywać zupełnie oddzielnie. Będą one miały dłuższej, zachowają dłużej świeżość. Nawet można zauważyć w sklepach, że bardzo często oddziela się takie owoce, które wydzielają dużo etylenu od tych, które są na niego bardzo wrażliwe. Nawet nie zwróciliśmy na to uwagi, ale pomidory nie leżą w sklepach obok ogórków, bo po prostu dzięki temu dłużej zachowują świeżość i się nie psują przedwcześnie. Ale jeśli chcemy, żeby ten pomidor dojrzał nam szybciej, to musimy go położyć obok banana. Albo obok jabłka, bo to są owoce, które wydzielają etylen i sprawiają, że pomidory jeszcze szybciej dojrzewają.
3: To porozmawiajmy w takim razie o najpopularniejszych odmianach pomidorów, a jest ich trochę. No i od razu przy okazji tego, jak je odpowiednio wykorzystać. Do czego?
4: No jest trochę, rzeczywiście. Pomidor malinowy, bo to jest chyba taki najbardziej lubiany przez Polaków. Duży, soczysty, słodki, niezwykle aromatyczny. Jest to pomidor, który idealnie sprawdza się do kanapek, sałatek, do carpaccio z pomidorów. I to jest pomidor, którego szkoda jest wykorzystywać do sosów czy do przetworów. Kolejny to bawole serce, to jest taka włoska odmiana pomidora, on zawsze robi taką...
3: Takie czarne, dodajmy, tak?
4: Nie, bawole serce to jest duże czerwone, mówisz pewnie o czekoladowych, a to czekolady. Później tak też powiemy. Bawole serce, on jest taki nierównomierny, taki ma... no jak trochę wygląda rzeczywiście jak serce.
3: A to my na targowisku szukali w takim
4: razie. No widzisz. No może jakąś jeszcze mieli odmianę, którą ci zaproponowali, ale rzeczywiście on jest troszeczkę inny, dlatego że ma mięsisty miąższ. Ten miąższ w środku tego pomidora będzie inny niż w malinowym. Ma bardzo mało pestek i on świetnie pasuje do właśnie buraty, do mozzarelli, czyli do takich włoskich naszych, bardzo ulubionych włoskich serów, które bardzo dobrze się komponują z pomidorami. San Marzano. To są moje chyba ulubione pomidory. Jest to w ogóle król włoskich sosów pomidorowych. Podłużny, mięsisty, ma bardzo mało pestek, mało wody. To jest taka odmiana, z której powstają najlepsze passaty, wszelkiego rodzaju sosy do makaronów, tak? Mhm. Roma. To jest bardzo podobny do San Marzano, taki, który w Polsce jest znacznie łatwiej dostępny niż San Marzano. Idealny do suszenia, pieczenia, do wszelkiego rodzaju przetworów, czyli to jest ten, którego używamy do robienia przecierów na zupę pomidorową na zimę. Lima to jest bardzo popularna odmiana, którą uprawiamy w polskich ogródkach. Duży, mięsisty pomidor, mało pestek, świetny zarówno do kanapek, jak i do przecierów. To jest bardzo popularna u nas odmiana. Oczywiście pomidorki koktajlowe, małe, słodkie, bardzo aromatyczne. One też mogą tutaj szaleć i mogą być pieczone z czosnkiem, z tymiankiem, a jednocześnie możemy je po prostu dorzucać do sałatek na surowo. Żółte pomidory, mniej kwaśne, delikatniejsze w smaku niż czerwone odmiany, dobre do sałatek, jakichś kolorowych dań, jako dodatek do jakichś kolorowych dań. No i mamy te czarne, o których wspomniałeś, czekoladowe. To taki lekko dymny, bardzo słodki smak. Rarytas, bym powiedziała, wśród miłośników pomidorów. No ale do sałatek w domu najlepiej wybrać pomidory malinowe albo bawole serca.
3: Czy kolor w ogóle ma znaczenie pomidora?
4: Zdecydowanie tak. Czerwone pomidory są zwykle bardzo kwaskowe i zawierają dużo likopenu. Żółte delikatniejsze, słodsze, a ciemne odmiany taki głęboki, niemal śliwkowy smak. Dlatego latem warto kupować pomidory w różnych kolorach.
3: Domowe suszone pomidory w oliwie, to jest przepis, z jakim dzisiaj do nas przyszłaś, to posłuchamy, jak to się robi.
4: I to jest kolejny przepis, który możemy wykorzystać później w różnych, bardzo różnych opcjach, w pastach wszelkiego rodzaju, sałatkach, makaronach. Potrzebujemy kilogram podłużnych pomidorów, 3 ząbki czosnku, świeży tymianek, oliwę i sól morską. Pomidory przekrawamy na pół, delikatnie solimy i pieczemy około 4 godzin w temperaturze 100-110 stopni. Następnie przekładamy do wyparzonych słoików, dodajemy czosnek, tymianek, zalewamy oliwą i mamy gotowe słoiki z suszonymi pomidorami.
3: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka Selawiso, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

0: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
2: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracownika na stanowisko specjalista do spraw kadr i płac. Szczegóły na stronie zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Czołem kochani, Bartek Staniaszek, dziś zabieram Was w kolejną pasjonującą podróż między Płockiem a Łowiczem na linii północ-południe i na linii wschód-zachód między Warszawą a Kutnem leży miasto Sanniki. Nieprzypadkowo jego nazwa kojarzy się z saniami, bo jak wieść gminna niesie, za czasów średniowiecza wykonywano tu sanie dla książąt z Płocka, a dziś Sanniki słyną z klasycystycznego zespołu pałacowo-parkowego, w którym mieści się Europejskie Centrum Artystyczne imienia Fryderyka Chopina. Krótko mówiąc, właśnie tutaj, w tym miejscu przecinają się dwa ważne dla Mazowsza szlaki turystyczne – Książąt Mazowieckich i Chopinowski. A tutejszy pałac jest jedynym obiektem na Mazowszu związanym z Fryderykiem Chopinem, który nigdy nie został zniszczony i zrekonstruowany. Poddano go jedynie kompleksowej rewaloryzacji. A jak dojechać do Sannik, to też jest pytanie. No moi drodzy, droga jest prosta i możemy pokusić się o rower lub auto. To 29 km 50 i 577 lub po prostu bocznymi drogami przez między innymi gminy Rybno. Tutaj poza zwiedzaniem dla wszystkich dostępna jest przestrzeń ogrodowa, sam pałac oczywiście także. Dziś oprowadzać nas będzie i pomagać w zwiedzaniu Monika Patrowicz, dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego imienia Fryderyka Chopina w Sannikach. Jak wygląda samo zwiedzanie?
4: Park jest praktycznie codziennie otwarty dla wszystkich zwiedzających od godziny 8 do 22. Bramy parku są otwarte, można przyjechać, zaparkować auto i skorzystać z tych 10 hektarów pięknej zieleni i przyrody, która przyciąga w tej chwili. Jest wiele miejsc, w których można odpocząć, są obiekty sportowe, z których można skorzystać. Wszystko to nieodpłatnie. Natomiast jeśli zwiedzający chcą usłyszeć o historii pałacu, historii miejsca, historii Sannik, zapraszam do odwiedzenia pałacu. Tam czekają przewodnicy, którzy oprowadzają po pałacu. Oczywiście do pałacu już jest wprowadzony bilet wstępu. Zapraszam od godziny 8 do 15 lub w soboty i niedzielę od 10 do 18. Poza tymi godzinami, jeśli ktoś do nas trafi, również może zwiedzić pałac, ale wtedy już nie z żywym przewodnikiem, tylko z audioprzewodnikiem, ale też może się wiele o historii miejsca dowiedzieć.
3: Ale tutaj czas się nie zatrzymał. Cały czas prowadzone są prace porządkowe, delikatne remonty i nowa aranżacja przestrzeni parkowej, aby iść z duchem czasu i zainteresować młodzież. Powstanie tu m.in. skatepark. To robi wrażenie.
4: Dokładnie. Jeśli ktoś nas śledzi, to może powiedzieć, że u nas cały czas się coś dzieje. Zakończyliśmy remont elewacji bocznych pałacu. Już pałac jest odnowiony i przepięknie wygląda. No ale nie możemy usiąść na laurach i pracujemy w parku. To jest efekt projektów, które składamy na fundusze unijne, do samorządu województwa mazowieckiego i wiele innych miejsc. Udaje się nam takie fundusze pozyskać i tym razem budujemy skatepark, drodzy Państwo, zaraz obok muszli koncertowej, na tyle daleko, żeby nie przeszkadzał w wydarzeniach kulturalnych, ale też uatrakcyjniamy miejsce tak, żeby dało się u nas robić wiele aktywności fizycznych. Są korty, a teraz będzie skatepark. To wszystko zakończymy w przyszłym roku, ale ci, którzy przyjadą, zobaczą już wytyczony teren i to, że coś się w tym miejscu dzieje, zaraz obok skateparku powiększymy jeszcze i poprawimy plac zabaw, który już istnieje, a wymaga i remontu, i powstaną nowe atrakcyjne zabawki i elementy do wspinania dla dzieciaków i najmłodszych. No i drodzy Państwo, to co się we wrześniu będzie działo, to jeszcze nasza praca związana z upiększaniem ogrodu, czyli nowe nasadzenia, które będą uświetniały alejki, a alejki będą tak zaplanowane, żeby tworzyły istotne dla tego miejsca szlaki 2 i podkreślały szlaki. Szlak Książąt Mazowieckich i szlak Chopinowski to są te miejsca, które te alejki, które pozwolą nam w sposób tematyczny zwiedzać park, ponieważ no, to jest 10 hektarów i czasami Państwo się gubicie, więc teraz będzie łatwiej odnaleźć właściwą dróżkę, w którą stronę trzeba iść.
3: mówi Monika Patrowicz, dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego imienia Fryderyka Chopina w Sannikach. Udokumentowane związki jednych z właścicieli pałacu z Fryderykiem Chopinem zapewniają pałacowi poczesne miejsce na trasie szlaku chopinowskiego. Kompozytor spędził w Sannikach dwa wakacyjne miesiące roku 1828. Bez wątpienia grał tutaj i komponował. W jednym z pokoi stoi fortepian z 1820 roku, którego klawiatury najprawdopodobniej dotykały palce samego Chopina. Tu czuć ducha kultury i sztuki i o koncertowaniu opowiem wam za chwilę. Nigdzie nie odchodźcie, wracamy po piosence, będziecie zaskoczeni ofertą turystyczną, rekreacyjną i kulturalną właśnie tego miejsca.
0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Dziś w czterech stronach regionu Sanniki, miasto z kompleksem pałacowym oddalone od Sochaczewa o 29 km. Od ponad 35 lat w Sannickim Pałacu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca organizowane są koncerty chopinowskie, którym towarzyszy recytacja poezji w wykonaniu znanych polskich aktorów. Później goście przechodzą na piętro pałacu, gdzie odbywa się otwarcie wystawy malarstwa, czasem fotografii, grafiki lub rzeźby. W czerwcu, lipcu i sierpniu mamy tu koncerty i wystawy plenerowe. I ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj jest miejsce nawet dla kamperów, więc jeżeli takie wyprawy są w waszym stylu, zapraszamy. No i coś dla spostrzegawczych. Tu znajduje się bardzo ciekawa rzeźba. Rzeźba z brązu, przedstawiająca młodego Fryderyka Chopina i guwernantkę państwa Pruszaków przy fortepianie. Chciałbym, aby każda kobieta patrzyła na mnie jak guwernantka na Chopina. No albo chociaż żona, żeby na mnie tak patrzyła. Wracamy na ziemię i do Sannik. Koniec sezonu artystycznego zwieńczy pewien spektakl.
2: Letni sezon imprez plenerowych zakończymy spektaklem Doktor Miłość 29 sierpnia o godzinie 19 w muszli koncertowej mieszczącej się oczywiście za pałacem w Sannikach zostanie zaprezentowany ten spektakl. Na widzów czeka świetna zabawa przy komediowej atmosferze, komedii muzycznej. Akcja toczy się tego spektaklu w gabinecie psychoterapeuty, doktora Miłość właśnie. Zdradzę tu kilka tajemnic, którego drugim zawodem jest zawód miłosny. Więc zabawne perypetie pacjentek w połączeniu z niebanalnymi metodami doktora spowodują, że wszyscy i panie i panowie będą się dobrze bawić, a to wszystko będzie jeszcze uplecione piosenkami z repertuaru Kaliny Jędrusik, Kabaretu Starszych Panów, i wiele innych jeszcze znanych z dawnych czasów piosenek uświetni ten spektakl. Myślę, że to jest impreza, którą warto zobaczyć, i tutaj podkreślę, na spektakl nie ma biletów, drodzy państwo, więc do naszego parku, wszystko co się dzieje w parku, jest wstęp wolny, nie trzeba się zapisywać, po prostu trzeba zaplanować wyjazd z przyjaciółmi lub z rodziną. Przypomnę, 29 sierpnia o godzinie 19 spektakl w muszli koncertowej.
1: Dyrektor Monika Patrowicz zwraca także uwagę na inne atrakcje Europejskiego Centrum Artystycznego imienia Fryderyka Chopina w Sannikach. Można tu spalić trochę kalorii. Jak? W prosty i przyjemny sposób. Posłuchajcie.
2: Co miesiąc odbywa się jedna potańcówka. Zapraszamy do altany grillowej, a tym razem państwa zaskoczę i nie zapraszamy do altany grillowej. Dlaczego? Dlatego, że rozpoczęliśmy mały remont naszej altany, ale już ostatnia miniona potańcówka cieszyła się dużym powodzeniem. Była ona urządzona w namiocie, stojącym, takim wielkim namiocie, stojącym przed muszlą koncertową. Tam są stoły, tam jest dużo miejsca, tam mieści się DJ, ale i też jest obok miejsce na ognisko. Więc, drodzy państwo, na potańcówkę i biesiadowanie zapraszamy z własnym prowiantem i z przysłowiową kiełbaską, którą usmażycie sobie właśnie na ognisku. Zapewniamy świetną zabawę i wyśmienitą muzykę do tańca i do zabawy. 22 sierpnia o godzinie 18:00. I drodzy państwo, w sierpniu to już ostatnia potańcówka i biesiadowanie w naszym parku, więc 22 sierpnia o godzinie 18:00 zapraszamy. Spędźcie z nami sobotni wieczór tańcząc w przepięknej, klimatycznej zieleni naszego parku.
1: Lato, sezon letni, wakacje zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jest cień, jest piękny park i plener. W sumie to niedaleko Iłów, Słubice, Gąbin, Koszelówka, więc Sanniki mogą być przyjemnym przystankiem na trasie, kulturalną ucztą i przerwą w podróży, jak i miejscem docelowym. Podejrzewam, że wielu z was nie wie, że mamy taką perłę w okolicy. Poza pałacem jest tutaj piękny kościół, w którym także odbywają się koncerty. Jeden z nich już w najbliższy weekend. Posłuchajcie.
2: W sezonie letnim wykonujemy wiele wydarzeń artystycznych i planujemy poza pałacem w muszli koncertowej, a tym razem żeby wyjść dalej, to wychodzimy jeszcze poza ulicę główną wojewódzką, czyli do kościoła naprzeciwko naszego parku. Kościół Świętej Trójcy w Sannikach to jest miejsce, gdzie 9 sierpnia, zapraszam bardzo serdecznie, o godzinie 17:00 na koncert wystąpią Grażyna Mądroch, solistka, Ryszard Morka, śpiew, i Jarosław Domagała zagra i zakompaniuje na klawiszach. W programie koncertu znajdą się utwory o charakterze klasycznym i sakralnym, jak przystało na kościół, ale też nastrojowe kompozycje, które doskonale wybrzmią właśnie w ścianach, w przestrzeni kościoła. podkreślając taki artystyczny i indywidualny nastrój, atmosferę skupienia. Mam nadzieję, że ten koncert też będzie niezapomniany. Gorąco zapraszam. Można zaplanować niedzielę 9 sierpnia właśnie z koncertem w kościele Świętej Trójcy w Sannikach.
1: Dodaje dyrektor Monika Patrowicz. Wniosek jest prosty. W naszym programie Cztery Strony Regionu najlepsze atrakcje i miejsca do zobaczenia w okolicach, w tym właśnie Sanniki. A samo Mazowsze i jego zachodnia część to połączenie zabytków historycznych i krajobrazów naturalnych. Ten region w Polsce oferuje znaczące miejsca kulturalne, takie jak klasycystyczne pałace. Zapewnia spokojne ucieczki na łono natury. Odwiedzający mogą odkrywać obszary znane ze swoich powiązań historycznych i angażować się w zajęcia na świeżym powietrzu. Takie jak piesze wędrówki, jazda na rowerze. Do tego mnóstwo programów okazjonalnych i sezonowych realizowanych chociażby z budżetu obywatelskiego. Tak się dzieje w Sochaczewie, w Sannikach i w wielu miejscach w naszym regionie. Warto to wszystko śledzić, warto poszukać, poczytać i posłuchać, właśnie dlatego, że te atrakcje dostępne są wielokrotnie za darmo. Zachęcam Was do zwiedzania naszego regionu wzdłuż i wszerz. I wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko, by było fajnie. A my słyszymy się już za tydzień.
0: Była to audycja Cztery Strony Regionu. Lokalne miejsca, niezwykłe historie.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
10: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Gośćmi Radia Sochaczew w audycji Zajarani są dzisiaj Radosław Bednarski i Szymon Mikołajczyk. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
4: Cześć, dzień dobry wszystkim.
2: Audycja o ludziach pełnych pasji. Wy również te pasje macie. Pasję do badmintona. To jest gra, którą zna każdy. Każdy się z tą grą spotkał. Większość osób rekreacyjnie, tym bardziej w takim czasie jak teraz, czy czasie wakacyjnym, letnim. Mam wrażenie, że to jest wtedy bardziej popularna gra niż w innych analogicznych momentach w roku. Natomiast wy gracie cały czas. No i jak się u was to zaczęło po kolei, ta cała przygoda z badmintonem?
3: Powiem szczerze, że moja przygoda z badmintonem zaczęła się już od najmłodszych lat, kiedy chłopaki ganiali za piłką. A mnie jednak ciekawiło coś innego, żeby to była rakietka w ręku. I zawsze się mamę brało, czy tatę, czy mamę, czy siostrę na podwórko za bramą, odbijało się i ta miłość się narodziła.
4: Mhm. W moim przypadku historia jest trochę mniej romantyczna. Ja jednak bolałem piłkę, natomiast taki pierwszy, poważniejszy kontakt z badmintonem miałem w liceum. Natomiast to był krótki romans, no, tam trwał z pół roku i po liceum wyruszyłem na studiach, no i dopiero po studiach zorientowałem się, że w Sochaczewie jest faktycznie prężnie działająca grupa grająca w badmintona. Zachęciłem wtedy do Radka do powrót, bo znaliśmy się z liceum, no i od tego czasu cały czas niezmiernie, już parę lat gram w tego badmintona.
3: Ja wtedy zobaczyłem, że badminton to nie tylko sport, gdzie można grać przez bramę, tylko że to naprawdę na wyższym poziomie jest zupełnie inna gra. Mhm. Kiedy to trzeba naprawdę włożyć mega dużo siły, szybkości, zawziętości, żeby mieć z tego radość.
2: No właśnie, bo co innego ten badminton, który każdy grywa gdzieś tam na podwórku czy przez bramę, tak jak to ująłeś, a co innego ten na takim poziomie, no, nazwijmy to zawodowym albo prawie zawodowym. Wy też na tym poziomie, to znaczy też bierzecie udział w turniejach, więc gracie nie tylko rekreacyjnie, ale też staracie się, no, zdobyć wynik, czy też poprawiać swoje umiejętności. Opowiedzcie trochę o grupie, do której należycie i o turniejach, w których bierzecie udział.
3: Otóż trenujemy badmintona średnio 2-3 razy w tygodniu w grupie Lotka Sochaczew. To jest grupa działająca już od kilku lat. Trenujemy na szkole podstawowej numer 1. Są też grupy, właśnie trenują dzieciaki, trenują dorośli, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Jak wygląda taki trening zazwyczaj?
4: No, to zależy od dnia, tak? Mhm. Ale głównie, no bo oczywiście mamy dni, w których po prostu skupiamy się na grze, czyli powiedzmy, że wracamy się z tą presją rywalizacji, no ale głównie też mamy te treningi, na których skupiamy się tylko na szlifowaniu umiejętności, więc wiadomo, jest na początku rozgrzewka, potem tak zwane krótkie, to jest nieodłączny element, to robi się to przez całe chyba życie, bo nawet patrząc na najlepszych zawodników na świecie, to robią to cały czas. No a potem standardowo kolejne jakieś typy uderzeń, których tam jest jakaś ograniczona pula, a na koniec też musi być gierka, jak to zawsze na treningach bywa, dobra zabawa.
3: Trening bez gierki jest niezaliczony. Musi być potem gierka.
2: Zawsze gierka.
3: Zawsze gierka.
4: Musi być.
3: Musi być. To jest ta kwintesencja tego sportu, że rywalizacja, że musi być gierka i odbijamy sobie wtedy.
2: Dlaczego grać w badmintona? Przejdźmy do tego najważniejszego pytania dzisiaj, mam wrażenie. Co jest w tym fajnego i gdybyście mieli kogoś zachęcić, to co byście powiedzieli?
3: Myślę, że każdy może spróbować, począwszy od tego, że bierze rakietkę najtańszą ze sklepu, kupioną naprawdę za drobne pieniążki, idzie sobie na podwórko, bierze kolegę, bierze dziewczynę i sobie odbija. Jeśli sprawia to wam przyjemność, odbijcie sobie tak, żeby ta druga osoba miała problem, żeby szlifować te zagrania, żeby się poruszać, żeby wyjść na świeże powietrze. Jeśli będzie wam sprawiało to przyjemność dalej, zobaczcie, może są jakieś w waszym mieście treningi, może jest grupa, bo myślę, że ten sport w Polsce jest mało popularny i że trzeba naprawdę poszukać, żeby znaleźć taką fajną grupę do uprawiania tego sportu. No i wtedy myślę, że jeśli wam się to spodoba, to na pewno odnajdziecie wiele radości w tym sporcie. Jest zdrowa rywalizacja, jest mega dużo ruchu i na pewno dobrze to każdemu zrobi.
4: Jeszcze mógł dodać, jeżeli ktoś ma ochotę zacząć grać badmintona, już mówię, przeszedłby ten etap, o którym mówił Radek, czyli postanawia wyjść do grupy zawodniczej, gdzieś do jakiegoś klubu, to jeżeli słuchacze chcieliby coś takiego zrobić, to niech nie włączają lepiej meczy badmintona, tylko przejdą się na halę. Ale to jest z prostego względu, że ta gra jest skupiona na dokładności zagrań i ten sport w telewizji przez kształt nie piłki, tylko lotki, wydaje się dużo mniej dynamiczny niż jest z poziomu boiska. I on nie przynosi takiej satysfakcji w oglądaniu. Oczywiście najlepsze momenty z meczów, które trwają 3 minuty, no to potrafią nawet każdego lajka poderwać i powiedzą, wow, ale gra. Natomiast jeżeli się wejdzie dopiero na halę i zmęczy się po tych 20 minutach, gdzie dopiero zobaczymy, że minął pierwszy set, to jest dopiero ta prawdziwa satysfakcja z tej gry.
2: A właśnie, a co was tak osobiście, jakie zagrania najbardziej, największą satysfakcję w was budzą? To jest udany serwis, to jest jakieś udane ścięcie, tutaj mówię z poziomu amatora, oczywiście tak rozmawiamy.
3: To my właśnie chyba we dwóch preferujemy zupełnie inne style. Aha. Ja preferuję właśnie jednak mocne uderzenia, a kolega jest od tych takich zagrań technicznych, od tych takich naprawdę wymagających więcej spokoju, więcej luzu.
2: Bo przed wejściem na antenę rozmawialiśmy trochę, że tych styli jest, co właściwie inna osoba, to inny styl grania w badmintona. Czyli to jest teoretycznie gra prosta, ale gdzieś tam każdy ma swoje ulubione ruchy i to jak one też wyglądają, to każdy ma indywidualne.
4: Dokładnie, no wydaje mi się, że też stąd zamiłowanie Azjatów duże do tej gry, gdzie no jednak wiemy, że Azjaci są też dobrzy w gry taktyczne, strategiczne typu szachy. Też wydaje mi się, że dlatego ta gra w badmintona im tak podchodzi. No i tak jak wspominaliśmy właśnie przed anteną, no to faktycznie kwestia gry stylem na styl jest bardzo ważna, tak? Czyli no są osoby, które skupiają się tylko na mocnej defensywie, są tak zwani super smaczowie, którzy po prostu wszystko co mogą to atakują. No, są też osoby, które będą zaciągać cię pod siatkę i grać krótkie, ewentualnie dropy, czyli to jest takie uderzenie z tyłu kortu, które ma w zamiarze spaść tu za siatkę i sprowokować jakiś błąd blisko niej.
3: Koniec końców wygrywa najsprytniejszy i ten, kto ma najchłodniejszą głowę.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Mówiście, że to gra błędów. To też jest bardzo,
3: wygrywa
2: bardzo
3: ten, kto właśnie najmniej błędów popełnia. A na wyższych poziomach tych błędów naprawdę popełniają zawodnicy bardzo mało.
2: Przez chwilę właśnie pozostańmy na takich dużych poziomach, wysokich poziomach, albo na takich, jak już by ktoś się w to zaangażował i trenował, to powiedzieliście przed wejściem na antenę coś, co może nie jest oczywiste, czyli o nogach. Nam się czasem wydaje, że ta siła uderzenia jest ważna w badmintonie, że to ręce pracują, a tutaj mówicie mi, że nogi są bardzo istotne. Dlaczego?
3: Praca nóg ogólnie na korcie jest najważniejsza, bo od nóg się wszystko zaczyna tak naprawdę. Cała siła uderzenia idzie nogi, biodro, dopiero potem idzie ramię i dopiero potem idzie ręka. Te uderzenie dopiero na sam koniec, siła jest generowana właśnie z ręki. To wszystko, całe ciało wkłada siłę właśnie w uderzenia.
4: Tak, jeżeli można byłoby to porównać do innego sportu, to myślę, że bokserzy by się dobrze tutaj odnaleźli, tak? Czyli tak zwany ruch z biodra i żeby ten ciężar ciała pociągnął tą rękę do przodu. Natomiast też, no, jeżeli chodzi o samo ustawianie nóg, to dla naszego bezpieczeństwa też jest to ważne. Jest to bardzo sport kontuzjogenny, jeżeli chodzi o różne zerwania, więc musimy odpowiednio stawiać te nogi, żeby przy mocniejszym, agresywniejszym zrywie, no bo ta gra jest, badminton jest uznawany za najszybszą grę na świecie, tak? Najszybsze lotki potrafią lecieć 500 km na godzinę. No oczywiście sprzeczne jest, w którym momencie jest ta prędkość mierzona, ale tak są mierzone, są takie pomiary, no to wtedy jednak ta kwestia ułożenia nóg, żeby sobie nie zrobić krzywdy, jest też bardzo ważna.
3: I zobacz, jakbyśmy oglądali właśnie mecz zawodników, to widzimy, że oni nie biegają za tą lotką, tylko się poruszają po tym korcie. Wiedzą, że właśnie idzie prawa noga do przodu i potem oni płynnie po tym korcie się poruszają, niżeli biegają. Bo zobaczylibyśmy teraz grę amatorską, zawodnicy często próbują gonić za tą lotką, biec, a jednak polega to na tym, żeby się za nią poruszać.
2: Rozmawiamy o badmintonie, o grze, w którą uprawiacie, którą trenujecie, i trochę o lotce powiedziałeś, to przejdźmy do tej kwestii sprzętowej. Lotki się różnią, różnią się też rakiety. Jakiego rodzaju sprzęt jest nam potrzebny do gry badmintona?
4: To zależy od naszego poziomu zaawansowania oczywiście, natomiast dla własnej wygody i wydaje mi się, że bezpieczeństwa nie warto oszczędzać, ale też nie warto przesadzać w drugą stronę. Jeżeli chcemy pograć sobie gdzieś na ogródku, no to tak z perspektywy już osoby, która trochę gra, wiadomo, że ta odbijanie rakietką, którą, nie wiem, jeszcze za moich dziecięcych lat można było kupić w kiosku, która miała taki dosyć twardy drucik zamiast naciągu, no to nie przynosiłoby nam satysfakcji, tak? Czy pewnie nieraz wszyscy mieliśmy taką sytuację, że główka lotki nam wbiła się między rakietkę, więc uważam, że kupno rakietki takiej, w której to się nie zdarza, już jest wystarczające do tego, żeby grać, tak jak też rozmawialiśmy przed anteną. Ja na pierwszy swój turniej taki już zawodniczy pojechałem za rakietką z popularnego sklepu ze sprzętem sportowym i nie kosztowała ona fortuny, tak? To było, nie wiem, koszt 40 zł czy 50. A jeżeli chodzi o lotki, no to może tutaj Radek opowie.
3: Lotki na początku preferowałbym lotki nylonowe. Mniej się niszczą na wietrze czy właśnie na dworze, zachowują się o wiele lepiej, są cięższe. Jednak później, jak gramy już na hali, to większość graczy wybiera jednak lotki piórkowe. Mimo tego, że są droższe, to trajektoria ich lotu jest o wiele płynniejsza, wygodniejsza, one są szybsze, lżejsze i naprawdę płynnie wygląda gra. Jednak koszt takiej tuby lotek naprawdę jest dosyć wysoki. To jest chyba najgorsze.
2: To właśnie powiedziałeś, że w trakcie takiego meczu potrafi się kilka tych lotek popsuć.
3: W trakcie takiego meczu właśnie potrafią się 2-3 lotki popsuć. A wiadomo, lotka świeża, nowa, bez wyłamanych piórek, zachowuje się o wiele lepiej, płynniej. A tutaj już naderwie się piórko, przeciwnik uderzy, już zachowuje się inaczej. Już może nas tym zagraniem zaskoczyć.
2: Przejdźmy do kategorii, ponieważ tak sobie myślę, że pewnie dużo emocji daje i dużo frajdy taka gra parami w debla, czy też w mikście. No, w różny. Można grać jeden na jednego, można grać właśnie w debla. Co wy preferujecie, co wy lubicie najbardziej?
3: Ja single.
2: Okay. Zdecydowanie. Jednak, mimo wszystko.
3: Zdecydowanie. Potem zawsze jestem zły na siebie, a nie przelewam tych emocji jednak na partnera.
2: A, no tak, nie ma na kogo zwalić.
3: Nie ma na kogo zrzucić, dokładnie.
2: Zrzucić.
4: No ja, jeżeli chodzi o preferencje, no to też zdecydowanie singiel, ale no to kwestia też możliwości wybiegania się, no bo uprawiamy sport po to, żeby się zmęczyć, żeby poprawić swoją koordynację, więc ten singiel faktycznie pod tym względem jest dużo fajniejszy, natomiast no ja w porównaniu też do Radka mam trochę większe doświadczenie, jeżeli chodzi o gry podwójne. Większość czasu też spędzałem na treningach mixtowych. Ma to swoje plusy i minusy, tak jak Radek mówi o wyżywaniu się na partnerach. No oczywiście to jest trochę przesada, ale wiadomo, że...
2: To są te emocje, wiadomo, emocje, że to się tak, zawsze pojawiają.
4: Kwestia też, no taka już, to trochę odbiegam od tematu, ale no zdecydowanie też inaczej odbiera się wtedy te mecze, prawda? Bo jednak to zwycięstwo singlowe jest fajne. To pokazuje twoje ego, to podbudowuje ciebie, jesteś dumny sam siebie. Natomiast jeżeli wygrywa się we dwoje, to też jest zawsze super, bo masz tą drugą osobę obok siebie, z którą dzielisz tą radość i to też jest, no na pewno to są w ogóle inne odczucia.
3: Właśnie też można dodać to, że są momenty słabsze i ta druga osoba potrafi wesprzeć, potrafi wyciągnąć nawet przegrany mecz, potrafi w nią wstąpić coś niesamowitego i dzięki temu potrafimy też wygrać.
2: A zdarzają się nieporozumienia, jak się gra w dwie osoby?
3: Oj tak, zdecydowanie leci lotka na środek i już nie wiadomo.
2: No właśnie, bo to tak myślę, że jak nie wiadomo, kto ma czas samą odebrać.
3: Tak, dokładnie.
2: Pewnie ta komunikacja wtedy też jest istotna, żeby
3: ogólnie nauka gry singlowej, nauka gry deblowej to jest zupełnie inny temat.
4: Tak, mało singlistów jest dobrymi deblistami i w drugą stronę, ale to jest podobne jak chyba w większości sportów rakietowych, tak. No wiadomo, że na takim poziomie amatorskim, który my reprezentujemy na co dzień, to też trochę inaczej wygląda. No bo dużo par jest po prostu takich, że dobra singlistka łączy się z dobrym singlistą albo dwóch dobrych singlistów, no i oni są w stanie coś ugrać, tak? Ale to tylko na tym poziomie, powiedzmy, C, tak? Nie wiem, czy będziemy jeszcze rozmawiać o tych kategoriach, ale na tym najniższym poziomie C, to sprawia już, to może się udać już na średnio zaawansowanym i zaawansowanym, czyli B i A, no to takie pary raczej już przepadają.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Radio Słuchacze 94,9 FM.
6: 94,9 FM.
5: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Pewnie też fajne emocje są, gdy to ego można podbudować, gdy się rywalizuje na turniejach. Wy również rywalizujecie na takich turniejach. Jakie to są turnieje i gdzie są organizowane? Bo wiem, że jeździcie po całej Polsce.
3: Tak, jeździmy po całej Polsce. Szukamy w internecie właśnie lokalnych i ogólnopolskich turniejów, gdzie możemy mierzyć swoje siły. Mhm. To też jest fajne, bo nie dość, że możemy wyruszyć w jakąś podróż, jechać do jakiegoś fajnego miasta, to też przy okazji poznać naprawdę fajnych ludzi, którzy mają podobną zajawkę, no i zmierzyć się z nimi potem na korcie. Też warto dodać, że Sochaczew, Lotka Sochaczew organizuje takie turnieje, gdzie w Polsce naprawdę poziom takiego turnieju organizowanego w Sochaczewie na hali w Teresinie, to je tutaj organizujemy właśnie, jest naprawdę wysoki. Bardzo dużo chętnych właśnie z całej Polski przyjeżdża i naprawdę bardzo chwali ten turniej organizowany przez Lotkę Sochaczew.
2: Organizacyjnie, ale też poziom po prostu
3: organizacyjnie
2: gry,
3: i poziomowo, dokładnie. Mm-hmm. Poziom gry jest naprawdę wysoki i to, no, też jeżdżąc na turnieje oczekuje się, że gra też będzie gra. Aha. I też będzie ta organizacja, czyli jakieś zaplecze, jakieś fajne nagrody, poczęstunek, to też jest ważne. To też, że ważne jest, że jadąc na turniej, fajnie jest mieć takie fajne zaplecze. Mm-hmm.
2: A gdzie jeszcze jest takie zagłębie badmintonowe w naszym kraju?
4: No, nie zaskoczę pewnie nikogo, no bo ten sport nie jest popularny, więc oczywiście te największe ośrodki miejskie. Mamy to szczęście, że mieszkamy blisko Warszawy, więc ogólnie Warszawa jest takim zagłębiem dobrych zawodników, nawet na poziomie amatorskim, czy też zawodowym już. Oczywiście też te miasta okoliczne, czyli Marki, Zielonka. Wiadomo też, no, bywaliśmy na turniejach w Lublinie, Sopocie, organizowane są też w Krakowie, no i też Łódź, tak? Tam jest mocne zaplecze amatorskie, no ale też i zawodowe. Grupa łódzkich uniwersytecka z AZS-u jest drużyną, która występuje na co dzień w pierwszej lidze badmintonowej, no ale aktualnie mistrz Polski jest w Warszawie, tak, na Legii, więc tam teraz urzęduje mistrz Polski.
2: Mistrz Polski, on jest w tej kategorii A, rozumiem, że on gra, tak?
4: To już jest kategoria ponad A.
2: Ponad A, czyli jeszcze.
3: Ekstraliga, to już jest zupełnie co innego.
4: Ale zawodników, którzy na takim poziomie grają, myślę, że wam można spotkać. No pamiętam w turnieju w Łodzi kiedyś byliśmy, mieliśmy okazję obserwować chłopaka, który grał na poziomie A. No to tak jak rozmawiamy, te poziomy A, B, C są amatorskie, no ale tam się trafił chłopak, który nie przegrał z nikim, no ale jego wyniki to były tam 21 i jego przeciwnik z 10 to chyba żaden nie wyszedł.
3: Właśnie, i jak zobaczyliśmy zawodnika, który już na takim poziomie gra, to wychodząc pewnie na kort naprzeciwko niego, nie wiedzielibyśmy, co się dzieje.
2: Dokładnie. To już ta różnica.
3: To już jest ta różnica, dokładnie. Poziomu. To jest ta szybkość, ta siła, to rozumienie gry.
2: To teraz przejdźmy, tak, oczywiście pewnie każdy kojarzy, ale może nie wszyscy tak dokładnie. Krótko o zasadach badmintona, to znaczy punktacja, sety, jak to wygląda?
3: Otóż gra się do dwóch wygranych setów, do 21. Czyli jak ktoś zdobędzie 21, wygrywa set. Chyba że będzie styczność, czyli będzie 21-21, musi być wtedy dwa punkty przewagi. I zazwyczaj 30 punkt kończy. Są też turnieje organizowane, które mają punktację do 15 punktów. W najbliższym czasie ma być takie coś na ogólnoświatowym badmintonie, że ma być zmiana do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Mhm.
2: Czyli to jest cały czas dyscyplina, która po prostu ewoluuje poniekąd,
3: tak.
2: Jest dostosowana do tego, żeby jak najfajniej się oglądało i też jak najfajniej rywalizować. To, co również też was charakteryzuje, do tego chcę przejść, to jest to, że chcecie się tą dyscypliną dzielić i dzielicie się w mediach społecznościowych. Skąd ten pomysł?
3: Zawsze lubiliśmy tworzyć głupotki, wstawiać do internetu, a fajnie jest to, że możemy to teraz połączyć ze sportem.
4: Dokładnie, no poziomem sportowym ludzi raczej nie zachęcimy, chociaż na pewno niektórzy chcieliby dojść do takiego poziomu nawet jak my, bo to już jest taki poziom, na którym można satysfakcjonująco pograć na jakichś zawodach i się pobawić dobrze. Nie jest to tylko odbijanie w parku, a jak ktoś ma potrzeby rywalizacji, no to wiadomo, że zawsze będzie szukać tych wyzwań. Natomiast tak, przede wszystkim chcieliśmy zachęcić ludzi, pokazać, że ten sport w Polsce istnieje, no i w taki śmieszny sposób przekazać ludziom tą naszą radość z gry i to zamiłowanie do tego sportu, które też nie zrodziło się od razu, ale z wiekiem dostrzegliśmy plusy tego sportu i tak się w nim zakotwiczyliśmy.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
5: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Zobaczyłem rolkę nagraną na sochaczewskich bulwarach, którą nagraliście. Opowiedzcie, co to za rolka, gdzie ją można zobaczyć.
3: Można ją zobaczyć na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Mhm. I pomysłem było to po prostu, żeby losowo spotkane osoby zachęcić do grania w badmintona. Wzięliśmy rakietki, wzięliśmy siatkę, wzięliśmy lotkę, wzięliśmy ekipę znajomych i podchodziliśmy do losowo spotykanych ludzi z chęcią nagrania krótkiej, śmiesznej rolki, po prostu jak odbijają. I zaskoczyło nas to, że ludzie są mega otwarci w Sochaczewie, że każdy z uśmiechem wziął, odbił i miał mega radochę.
2: Mhm, czyli pozytywne reakcje.
3: Pozytywne reakcje, dokładnie.
2: Głównie
3: wasze. I to nas zaskoczyło, bo mieliśmy takie sceptyczne nastawienie, że pewnie nikt nie będzie chciał, dobra, nie będziemy robić z siebie głupków, a jednak widzieliśmy, że każdy po kolei ma ochotę zagrać.
2: Mhm. Czyli to też taka misja poniekąd, żeby trochę mówić o tym sporcie i promować.
3: Promować. Może nie misja, może taka po prostu zajawka, że fajne będzie to, że jak ktoś wstanie i zamieni pilot od telewizora na rakietkę, to też będzie fajne.
2: Mhm. W planach kolejne rolki?
3: Tak, w planach kolejne rolki. Chcemy nagrać kolejną część też w Sochaczewie i niedługo wychodzimy właśnie w miasto, bierzemy rakietki, bierzemy siatkę i...
4: Tak jest, więc słuchacze niech będą czujni, bo mogą być następni.
3: Niech mogą się nie być boją następni, nas. Dokładnie. Zawsze. Nie każdy teraz ćwiczy w domu odbicia, bo będzie weryfikacja.
2: Czyli teraz jak ktoś będzie rzedł po Sochaczewie, to może na was trafić z rakietkami, z siatką, tak?
3: I... Dokładnie. Jak będzie widział siatkę, niech nie ucieka, tylko niech szykuje swoje ramię, żeby uderzyć mocno lotkę.
2: Wróćmy jeszcze do tego turnieju, który organizujecie. Opowiedzcie trochę, 20 września, tak?
3: Grand Prix. Dokładnie. 20 września Grand Prix lotki. I Grand Prix polega na tym, że to jest cykl czterech turniejów. Lotka organizuje cztery turnieje, gdzie zawodnicy zbierają punkty za każdy turniej i na ostatnim turnieju jest wielkie podliczanie tych punktów i wygrani w poszczególnych kategoriach zdobywają nagrody.
2: I można się zapisywać na ten turniej? Będzie można?
4: Pewnie, że można. Są kategorie przygotowane dla wszystkich, czyli u nas będą te najbardziej popularne CBA. Będzie też chyba kategoria wiekowa 45+, nie chyba, tylko na pewno. Oczywiście kategorie też deblowe, mixtowe, też we wszystkich możliwych poziomach rozgrywki, że tak powiem.
2: To już zapowiedzieliśmy, to teraz tak na koniec powiedzcie, jakie macie plany, jeszcze marzenia związane z waszą pasją. Czy macie jakieś takie plany długoletnie albo w najbliższym czasie?
3: Chyba po prostu najbardziej chcę, żeby nam zdrowie dopisywało, żeby te zdrowie mogło pozwolić na to, żebyśmy mogli grać, bo jak jest zdrowie, to będzie wszystko. Resztę sobie po prostu kupimy.
2: Okej.
4: Okay. Albo wywalczymy na korcie. No nie, ciężko, jak gramy już amatorsko, no to takim powiedzmy, że creme de la creme, zwieńczeniem tej amatorskiej przygody, od karierą tego nie można nazwać, byłoby po prostu zdobycie medalu amatorskich mistrzostw Polski. To jest taka duża impreza organizowana raz w roku. Jest na nią przetarg, więc nie wiadomo, gdzie odbędzie się następna edycja. No ale jest to takie możliwość poczucia tej adrenaliny, tego, co czują prawdziwi zawodnicy, bo nie oszukując się, te turnieje, które my sobie organizujemy, na które my wybudowamy, no to tam przeważnie jest sędzia na korcie, albo go nie ma, albo sobie sędziujemy sami nawzajem. No wiadomo, jak to jest na amatorskich rozgrywkach.
3: Czasem są spory.
4: Tak. Natomiast takie amatorskie mistrzostwa Polski, no to jest bardzo fajna impreza, bo na nią przyjeżdżają sędziowie, którzy kończą kursy sędziowskie, więc mamy tą możliwość, że nie musimy się skupiać na liczeniu punktów i na kłótni z rywalem, czy był out, czy nie był, czy był.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: Kosmetolożka, specjalistka pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center Sochaczew. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Kolejne ważne wątki do omówienia. Czego nie lubi nasza skóra? Mam kilka przykładów, ale to myślę, że zdążymy je sobie omówić od gorącej wody poprzez peelingi i kosmetyki. No to tak ogólnie, czego nasza skóra nie lubi, czego nie robić, żeby i jej nie denerwować i po prostu zwyczajnie, żeby dobrze wyglądać i żeby nic tam niepożądanego nie wyskoczyło.
3: Akurat mamy sezon teraz wakacyjny, wyjazdowy, więc powiem, czego nasza skóra nie lubi, szczególnie przed wyjazdami, gdzie mamy kąpiel słoneczną, no i jakąś tam sól, czasem chlor w basenach. No, znam to z autopsji i na własnym przykładzie i na przykładzie naszych klientów, czego nie robić właśnie teraz, więc jeżeli chodzi o peelingi, to bardzo często czy kobiety, czy mężczyźni na twarz stosują peelingi ziarniste. Takie ziarniny, które po prostu mechanicznie mocno pocieramy, wcieramy, tak, chcemy dobrze, a jednak to nie jest odpowiednie dla naszej skóry i absolutnie peelingi ziarniste na twarz, na skórę, na tak delikatną są zabronione. My w całej kosmetologii, takich zabiegowych kosmetykach nie mamy ani jednej ziarniny do twarzy i też nie polecamy używać ziaren do użytku domowego.
2: Czyli już gdzieś tam jak eksperymentujemy, trzemy, mamy te zaczerwienienia, to w ogóle nie iść tą drogą, tak?
3: Nie, absolutnie nie iść, bo to jest taki mechanizm, że skóra zaczyna nam się bronić i my przy takim mechanicznym, mocnym pocieraniu robimy efekt niechcący taki, że robi nam się nadprodukcja sebum i łoju. Po prostu nasza skóra w taki naturalny sposób zaczyna się bronić. Gdzieś tam zaczynają nam się pojawiać nowe sytuacje, czy u osób z problemami trądzikowymi, nowe trądziki, nowe stany zapalne. Właśnie przez to, że my ją mocno trzemy, to ona nam zaczyna robić nadprodukcję sebum i łoju. Druga sprawa jest taka, że przy mechanicznym mocnym pocieraniu my sobie niechcący uszkadzamy tą barierę hydrolipidową. Uszkadzamy sobie mechanicznie naczynka. Nie każdy wie, że my naczynka nam pękają też w sposób mechaniczny i to się właśnie tak zaczyna, że gdzieś tam jakieś małe zadrapanie, pocieranie, jest mikro takie naczynko, wyjedziemy na kąpiel słoneczną, opalimy skórę i jak znalazł, po prostu pęka nam naczynie. Bardzo często osoby po wakacjach przyjeżdżają, czy młodsze, czy starsze, prosto do mnie na zamknięcie naczynia, które pękło centralnie na nosie, na środku czoła, no właśnie przez to, co było robione wcześniej. Nie, czyli żadnej ziarniny, nic nie pocieramy. Jest na to alternatywa, owszem, no bo wiadomo, odświeżyć się jakoś trzeba. Po prostu w takiej kosmetologii profesjonalnej to są peelingi enzymatyczne. Enzymy w naturalny sposób rozpuszczają martwy naskórek, cały sebum i po prostu nakładamy sobie żel enzymatyczny w zależności od producenta. Tam jest opisane, ile czasu mamy to na skórze trzymać. 8 do 20 minut, to wszystko zależy. Wtedy z wodą spłukujemy i wszystko, co trzeba było spilingować, można to zrobić w sposób taki enzymem kwasowym, bez używania mechanicznego tarcia.
2: I jak się nazywają te maseczki? To jest właśnie coś, co możemy zrobić sami w domu, czy właśnie u specjalisty,
3: Jak najbardziej u kosmetologa, kosmetyczki robi się. My wtedy mamy mocniejsze stężenia tych enzymów. To są wtedy kwasowe, trójkwasowe, różne. I u nas to będzie jakby mocniej, głębiej. Natomiast na użytek domowy mamy w odsprzedaży, albo wysyłamy do apteki, opowiadamy mniej więcej, które kosmetyki są całkiem niezłe. Można sobie kupić jak najbardziej w drogerii. Po prostu to się nazywa peeling enzymatyczny, ale też nie przesadzajmy w lecie, bo czasami są za mocne stężenia i też można sobie zrobić krzywdę, więc fajnie jest się polecić specjalistę, czy nas, czy kogoś innego, ale jednak specjalistę.
2: Tak, i do tego wątku też będziemy wracać wielokrotnie podczas naszych spotkań, dlatego że zamiast eksperymentować, czasami naprawdę lepiej się udać do kosmetologa, kosmetolożki i po prostu zwyczajnie zapytać i poznać się lepiej. To co teraz, gorąca woda, czy mocne mydło?
3: Ja bym jeszcze króciutko powiedziała o mydle. Woda nie jest jakaś taka istotna.
2: Ani zimna, ani gorąca?
3: Każdy ma swoje jakby czucie i jeżeli to jest dla nas okej, to jak najbardziej czy ciepłą, czy chłodną możemy myć. Mydło, no niestety mydło samo w sobie, ono ma za dużo jakby takich chemii, to trzeba też czytać. Mydło raczej używa się do mycia rąk, tak, do zmycia jakiegoś mocnego brudu. Dla skóry twarzy to jest jednak za mocne. Znowu sobie podrażniamy tą barierę hydrolipidową. Do twarzy pianki, do mycia twarzy, żeby było konkretnie napisane, że to jest do twarzy. Nie można używać mydła czy żelu pod prysznic do twarzy, a niestety tak bardzo często każdy postępuje, bo to jest za ostro. No pianki, jest tego tyle teraz, jest tyle polskich firm fajnych, więc jest z czego wybierać, ale niech będzie napisane, że to jest do twarzy i to jest podstawą podstaw, delikatnie.
2: Dobrze, a w takim razie stres, brak snu, permanentne zmęczenie, jakieś takie no, odkładanie pewnych rzeczy związanych i z higieną i dbaniem o siebie na później, czy to wszystko też gdzieś tam rzutuje na nas, że to zmęczenie gdzieś tam widać i ono wychodzi?
3: Tak. Jak jesteśmy niedospani, jak najbardziej to widać, ale też jak jesteśmy zmęczeni i mamy permanentny stres, to jednak wpływa nam na poziom nawodnienia skóry. I tutaj, no wiadomo, stres ciągnie za sobą różnego typu komplikacje, gdzieś tam jakieś niedobory, czy witaminy D, czy jakieś z tarczycami zachwiania, wszystko widać na skórze. No, my nie jesteśmy specjalistkami, jakimiś lekarzami, absolutnie nie, natomiast po skórze klientki jesteśmy w stanie stwierdzić, z czym ma problem i bardzo często kierujemy na badania po prostu krwi, bo my to już widzimy, czy brakuje komuś nawodnienia, witaminy, czy coś jest innego. Bardzo często cienka papierowa skóra, wysuszona, czy nawet delikatne pojawiające się włoski na twarzy idą nam w parze na przykład z niedoczynnością tarczycy, z Hashimoto, bądź policystycznymi jajnikami i my bardzo często niechcący widzą, co się dzieje z twarzą, jesteśmy w stanie pani powiedzieć, że no coś się dzieje ze zdrowiem i kierujemy już na badania do lekarzami i my bardzo często niechcący widzą, co się dzieje z twarzą, jesteśmy w stanie pani powiedzieć, że no coś się dzieje ze zdrowiem i kierujemy już na badania do lekarza i bardzo często no idą podziękowania, bo jednak miałyśmy rację, tak? No, ale skóra widać od razu.
2: Też wchodzi w grę odrobina dyplomacji, wyczucia, empatii, bo to są delikatne kwestie.
3: No staramy się jak najbardziej delikatnie, jednak kobiety są wyrozumiałe. No i skoro do nas trafiają i nas pytają, no to jednak widzą, że ma to sens, więc u nas same fajne klientki przychodzą i zawsze są mile zaskoczone i zadowolone.
2: Dobrze, to muszę zapytać, to łatwiej się pani na przykład rozmawia właśnie z paniami czy z panami, jeżeli chodzi o pewne kwestie związane z
3: nie,
2: celem?
3: Nie ma różnicy. Nie, jak już jest ktoś taki, że chciałby o siebie zadbać, naprawdę szuka tej drogi, to nie ma to znaczenia, czy to jest pan czy pani. No wiadomo, panowie troszkę im ciężej dojść do pewnych takich konkluzji, nie, ale nie mamy z tym problemów.
2: Okej. Temat wakacyjny jak najbardziej. Pani po urlopie wypoczęta, udało się odpocząć?
3: Tak, jak najbardziej. Nałykałam się słońca garściami, więc jestem przezachwycona.
2: Wspaniale. I teraz pytanie z kategorii wakacyjne podróże. Co pani Ania zabiera na wakacje do pielęgnacji? Co warto mieć zawsze ze sobą na wyjeździe, co nam się przyda? Czy gdzieś tam tę pani kosmetyczkę możemy podejrzeć?
3: Tak, no słuchajcie, ja się spakowałam na bogato, jeżeli chodzi o kosmetyki, bo jechałam w bardzo słoneczne miejsce i do tego akurat uczyłam się w słonecznej Sycylii pływać na kitesurfingu, więc tam bardzo dużo słońca, słonej wody, więc ja zabrałam filtry i to takie setki nawet. Nie każdy wie, że są setki, głównie stosuje się 50 i to jest bardzo ważna kwestia, sobie rozróżnić, czy te kosmetyki są do twarzy, czy są do ciała, bo bardzo często się spotykam z tym, że jest kosmetyk po prostu taki ogólny do ciała, a ktoś smaruje sobie nim całe ciało plus twarz. No to jest za dużo, więc do twarzy są inne filtry, znacznie jakby delikatniejsze i też warto sprawdzić, czy są wodoodporne, no bo jednak nasza nieprzyzwyczajona skóra, tyle stopni, takie słońce, no można się poparzyć i no miałam tam wśród znajomych inne osoby, które nie stosowały się tak jak ja stosowałam rano filtr, za chwilę po paru godzinach kąpieli kolejny filtr, filtr na twarz, setkę na ciało, 50 i pomimo tak wysokich filtrów opaliłam się, jak widać.
2: To jeszcze zapytam, właśnie, smaruje się pani kremem, to znaczy, że trzeba się wcześniej przemyć, spłukać to, co na tej skórze się znalazło, żeby nałożyć czystą warstwę. Mamy na wakacjach, tak jak pani powiedziała, słońce, słoną wodę, chlor. Przed każdym nałożeniem kremu gdzieś tam musimy się oczyścić?
3: No tak, fajnie by było.

0: Ja robię tak, że po prostu po normalnej pielęgnacji, czyli myję twarz, stosuję normalny filtr taki na co dzień, nie typowo filtr, tylko taki pielęgnacyjny, jakiś peptydowy, nawilżający, taki po prostu mój, wybrany do mojego typu cery. I ten krem w standardzie on w sobie już ma jakiś tam niziutki filtr, ale zawsze jakąś 20-30 on tam ma. I na to dopiero stosuję krem z filtrem, ten docelowy. Nie to, że w taką oczyszczoną suchą skórę po prostu od razu nakładam SPF-a, no bo SPF sam w sobie no nie jest pielęgnacyjnym kremem, jest tylko ochroną, więc jakby najlepiej to nałożyć na krem, który już stosujemy na co dzień, tak? Czyli pierwsze nasz taki typowo krem, który mamy dobrany i dopiero filtr. A potem jasne, że jak kąpiemy się w basenie, gdzie jest chlor i dużo się dzieje, no to gdzieś tam pewnie są jakieś prysznice obok, lepiej to spłukać i dopiero stosować ponownie sobie filtr po paru godzinach.
1: Wieczorem jakaś maseczka, balsamik, jakieś przyjemności?
0: Tak, pewnie. Tam jakieś z aloesem są fajne kremy, z wyciągiem jakiś taki, ja zawsze lubię jakieś shea, kokos, olejki naturalne. Teraz dostałam też w prezencie taki fajny olejek naturalny z wyciągu z granatu ekstra, bo po prostu bardzo głęboko olejki naturalne, żeby to było naturalne. To nawilża, więc ja się smarowałam...
1: O wysuszaniu, tylko o nawilżaniu.
0: O nawilżaniu, tak. No jak skóra szczypie, no to już trzeba ją jakoś ratować. Mi o dziwo w ogóle skóra nie schodzi. W żaden sposób się nie łuszczy ani na ramionach, gdzie się wręcz no też przypaliłam pomimo tej 50-tki. No bo ja codziennie jednak po kąpieli kremowałam sobie czymś naturalnym, więc dałam radę.
1: I to są te dobre nawyki, moi drodzy. Tak? Słyszymy się już za tydzień, porozmawiamy sobie o tym, co warto, co można mieć w domu i porozmawiamy sobie też o kolagenie. To bardzo ciekawy wątek. Także, moi drodzy, słyszymy się już za tydzień. Pani Aniu, pani Anna Orzeszek, oczywiście właścicielka Prestige Center, specjalistka, nasza kosmetolożka. Bardzo dziękuję.
0: Tak, dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.

0: Reklama.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
1: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.
4: Laboratorium Języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.
5: Dzień dobry Państwu, przed nami kolejne spotkanie w cyklu Laboratorium Języka. Spakuj angielski na wakacje. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, jak poradzić sobie na lotnisku i w hotelu, a dzisiaj zajrzymy do restauracji i kawiarni. Pokażemy, że zamówienie kawy czy obiadu po angielsku wcale nie musi być stresujące. Jak zawsze z nami są lektorki Szkoły Językowej British House, Katarzyna Janiak i Martyna Zygmuntowicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witamy serdecznie.
5: Zanim przejdziemy do wakacyjnych zwrotów, chciałbym zapytać o coś, co często słyszę od znajomych. Wielu dorosłych mówi, rozumiem całkiem sporo po angielsku, ale kiedy mam coś powiedzieć, nagle brakuje mi odwagi. Czy rzeczywiście to najczęstszy problem?
6: Zdecydowanie tak. Większość dorosłych nie ma problemu z tym, że nigdy nie uczyła się angielskiego. Wręcz przeciwnie, wielu z nas miało z nim kontakt przez lata. Problem polega na tym, że w szkole często skupialiśmy się na gramatyce i testach, a znacznie rzadziej na swobodnym mówieniu. Efekt jest taki, że rozumiemy naprawdę dużo, ale boimy się odzywać.
5: Czyli największą przeszkodą nie jest brak wiedzy, tylko brak pewności siebie.
7: Dokładnie. I dlatego na naszych kursach dla dorosłych stawiamy przede wszystkim na komunikację. W British House pracujemy metodą Bold Wings, która zachęca do używania języka już od pierwszych zajęć. Nie chodzi o to, żeby mówić perfekcyjnie. Chodzi o to, żeby umieć się porozumieć podczas wakacji, w pracy czy na spotkaniu z zagranicznym klientem.
5: A jak wyglądają takie zajęcia w praktyce?
6: Przede wszystkim pracujemy w kameralnych grupach, dzięki czemu każdy ma okazję mówić. Tworzymy swobodną atmosferę, bez oceniania, bez stresu i bez obawy, że ktoś wyśmieje nasze błędy. Jest dużo rozmów, scenek, pracy w parach i sytuacji z życia codziennego. To właśnie dzięki temu kursanci stopniowo przełamują barierę językową.
7: I bardzo często słyszymy od naszych kursantów jedno zdanie. Szkoda, że nie zapisałem się wcześniej. Okazuje się, że nauka angielskiego może być przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Wakacje to świetny moment, żeby pomyśleć o sobie i swoim rozwoju, tak samo jak dbamy o rozwój naszych dzieci.
5: A skoro mowa o wakacjach, to przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu. Za chwilę sprawdzimy, jakie zwroty warto znać, żeby bez stresu zamówić kawę, obiad czy deser w restauracji i cieszyć się urlopem bez językowych obaw.
6: To właśnie restauracja jest miejscem, w którym najczęściej próbujemy mówić po angielsku, a jednocześnie wiele osób stresuje się nawet prostym zamówieniem kawy. Można usłyszeć, boję się, że kelner mnie o coś zapyta i nie będę wiedział, co powiedzieć.
7: A tymczasem większość rozmów wygląda bardzo podobnie. W restauracjach na całym świecie powtarzają się te same pytania i te same odpowiedzi. Jeśli poznamy kilka gotowych zwrotów, naprawdę będziemy czuć się dużo pewniej.
5: To sprawdźmy w praktyce. Wyobraźmy sobie, że jedna z Was jest kelnerką, a druga klientką.
6: Good afternoon. Do you have any free tables?
7: Good afternoon, of course.
6: A table for two, please.
7: Right this way. Here are the menus. Would you like something to drink first?
6: Yes, please. I'd like a cappuccino and a bottle of still water.
7: Certainly. Are you ready to order?
6: Not yet. What do you recommend?
7: I recommend grilled chicken with baked potatoes and cucumber salad.
6: So, I'll take it.
7: Excellent choice.
5: Brzmiało bardzo naturalnie. Rozłóżmy ten dialog na części pierwsze.
6: Najpierw kilka słów, które warto znać. Menu, menu, table, stolik, waiter, waitress, kelner, kelnerka, bill, rachunek, breakfast, śniadanie, dinner, obiad, dessert, deser, drink, coś do picia, tap water, woda, woda z kranu, still water, woda niegazowana i sparkling water, woda gazowana.
7: Bardzo często pojawia się także słowo course, czyli danie. Możemy usłyszeć na przykład main course, danie główne.
5: A teraz nasza wakacyjna walizka. Jakie zwroty koniecznie zabieramy do restauracji?
6: A table for two, please. Could I see the menu, please? Do you have an English menu?
7: Lub przy zamawianiu. I'd like grilled chicken, please, for example. I will have baked potatoes. Can I have a bottle of water, please? To trzy bardzo naturalne sposoby składania zamówienia w restauracji.
6: Jeżeli chcemy o coś dopytać, what's today's special? What do you recommend? Is it spicy? Is it vegetarian? Does it contain nuts?
5: To jeszcze zapytam, a co z kawiarnią, bo tam rozmowy to są chyba jeszcze krótsze.
7: Dokładnie. Może to wyglądać na przykład tak. Hello, what can I get for you?
6: Could I have a cappuccino, please?
7: Small or large?
6: Large, please.
7: Anything else?
6: No, thank you.
7: Can I pay by card?
6: Of course.
5: Jakich pytań możemy się spodziewać?
6: Najczęściej usłyszymy still or sparkling, jeśli chodzi o rodzaj wody. Anything else? Czy coś jeszcze? Are you ready to order? Czy jesteś gotowy na złożenie zamówienia? Would you like a dessert? Czy chciałbyś deser? Would you like anything to drink? Czy chciałbyś coś jeszcze do picia? To pytania, które pojawiają się niemal wszędzie.
5: No dobrze, zjedliśmy, wypiliśmy kawę, to teraz jak zapłacić?
7: Najważniejsze zwroty to: Can I have the bill, please? Czy mogę poprosić rachunek? Can I pay by card? Czy mogę zapłacić kartą? Can I pay in cash? Czy mogę zapłacić gotówką? Keep the change.
5: Mam jeszcze jedno pytanie o jedno wyrażenie. Często słyszymy to go. Co ono właściwie oznacza?
6: To bardzo przydatny zwrot. Jeśli zamawiamy kawę albo jedzenie na wynos, wystarczy powiedzieć to go, please. Jeżeli pozostajemy na miejscu, usłyszymy pytanie for here or to go, czyli na miejscu czy na wynos.
5: No to na koniec tradycyjnie poproszę o jedną radę.
7: Nie uczmy się pojedynczych słów. Znacznie lepiej zapamiętać całe zdania. Zamiast znać tylko słówko coffee, nauczmy się od razu powiedzieć could I have a coffee, please? Albo I'd like a cappuccino. To właśnie gotowe zwroty sprawiają, że zaczynamy mówić płynniej i swobodniej.
6: I jeszcze jedna rzecz. Nie czekajmy na wakacje. Można poćwiczyć już dziś. Zamawiając poranną kawę w domu, spróbujmy powiedzieć na głos I'd like a coffee, please. Takie krótkie, 5-minutowe ćwiczenia naprawdę działają. Regularność jest ważniejsza niż jednorazowa, długa nauka.
5: Moimi gośćmi były lektorki szkoły językowej British House, Kasia i Martyna. Dziękuję za spotkanie, a za tydzień wybierzemy się na zakupy i sprawdzimy, jak zapytać o drogę oraz poradzić sobie w mieście po angielsku. Do usłyszenia i bardzo Wam dziękuję.
7: Dziękujemy również, do usłyszenia.
6: Dziękujemy, do usłyszenia.
2: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
9: Gdybyście się zastanawiali, jak spędzić sobotni wieczór, to najlepiej w towarzystwie tej tanecznej muzyki, którą dla Was będziemy grać, bo po 18:00, jak zawsze, w każdą sobotę startuje Prywatka na 94,9. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam na wspólne spotkanie przepełnione tym wszystkim, przy czym właśnie będzie można potupać nóżką, a wystarczy dać głośniej.

Weekend, a szczególnie sobotni wieczór, to dobry moment do tego, by na przykład poświętować i zrobić to w gronie tych najbliższych, do czego też prywatkowo na 94,9 Was zachęcamy, bo być może ktoś z Waszych znajomych celebruje właśnie swoje imieniny. Emilian i Miron, ale też Dominik, Joanna, Jan, Wiktor, Cyryl, Sylwiusz, Mirona, Esmeralda, Sewer, Bonifacja, Maryn, a także Cyriak. To wszyscy ci, którzy w sobotę 8 sierpnia mają właśnie imieniny. Przesyłamy moc życzeń i Wy też o tym pamiętajcie. Kwiatki, czekoladki i te ciepłe słowa mile widziane.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Prywatka z Radiem Sochaczew.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Macie ochotę potupać się nóżką w plenerze? Nic nie stoi na przeszkodzie, bo w prywatce z Radiem Sochaczew przypominamy o młodzieżyńskich fajfach, czyli o potańcówkach na dechach z kapelą na żywo. Dwa już takie spotkania, te lipcowe za nami, a przed nami te sierpniowe. I to dzisiejsze wystartuje już o godzinie 19, a o muzę zadba zespół Lorenz. To ostatnie finałowe 22 sierpnia i także od 19, wtedy zespół Habers. To teren przy Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieżynie przy Wyszogrodzkiej 25, a wstęp jest wolny. No to polecamy i zapraszamy tym wszystkim, którzy to chcieliby pohasać przy fajnej muzie.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, tedy też do końca takąż nutkę śpiewa. Taką mądrość znajdziemy dziś w kalendarzu w sobotę 8 sierpnia. To właśnie to dzisiejsze przysłowie. No ta pierwsza część sierpnia dogrzewa. To na pewno wysokie temperatury, a w drugiej części tego miesiąca no to wzrośnie ryzyko przelotnych opadów deszczu oraz gwałtowniejszych burz, zwłaszcza w południowej Polsce. A kolejny miesiąc, no właśnie, jaki będzie początek jesieni, to wrzesień zdaniem synoptyków ma być cieplejszy od wieloletniej normy, ma przynieść łagodne przejście w typową polską jesień z przyjemnymi temperaturami. No, jak na razie to tak wygląda właśnie w tych prognozach długoterminowych.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Lata 80., 90. to co świeższe, ale też i z polskiego podwórka. No tak to właśnie wam gra w głośnikach na 94,9. To jest prywatka w Radiu Sochaczew, czyli miks tych tanecznych przebojów. I do nich właśnie wracamy. Łukasz Matusiak, zbijam pionę i witam tych, którzy przy sobocie wieczorową porą na fali 94,9.

0: Nieważne, ile masz lat i czy potrafisz zatańczyć cokolwiek, dołączyć może każdy. Sochaczewski Ratusz i Szkoła Tańca Pasjonat zapraszają na otwarte darmowe warsztaty taneczne w amfiteatrze na Podzamczu, czy tam właśnie na tusochaczew.pl. I to kolejne spotkanie już dziś. I to niedługo, bo wystartuje o 19.45 i potrwa do 20.30. A w jakich klimatach będziecie tupać nóżką, to dzisiejsze warsztaty to niespodzianka. 20 sierpnia z kolei tango argentyńskie, a 29 sierpnia na finał wakacji warsztaty salsy. Wstęp jest wolny.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Prywatka, ta oczywiście na 94,9 upływa nam pod znakiem tanecznej muzy, ale sobota, 8 sierpnia, to także Międzynarodowy Dzień Kota, a w zasadzie w jednym roku dwukrotnie celebrujemy takie święto, bo również i 17 lutego. A czemu ono służy? No, podkreśleniu ważnej roli kotów w życiu człowieka, uwrażliwić ma też społeczeństwo na losy zwierząt bezdomnych i wolno żyjących, a także no, walczyć z mitami na ich temat. No to dziś o swoich mruczkach wyjątkowo pamiętamy. Można dziś im dać bonusowego smaczka i wygłaskać, tak świętować.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: crazy. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Gramy i za chwilę dalej wam pogramy to, co taneczne na 94,9, bo to w końcu prywatka z Radiem Sochaczew, czyli program, który może być podkładem pod waszą domówkę. 8 sierpnia w kalendarzu, sobota. Co ciekawego w muzycznym świecie? To na przykład w 61 na świat przyszedł The Edge, czyli David Howell Evans, gitarzysta rockowej formacji U2. Jego unikalny, minimalistyczny styl gry na gitarze połączony z użyciem różnych efektów gitarowych jest nieodłącznym elementem brzmienia grupy, która w trakcie swojej kariery sprzedała miliony płyt na całym świecie. No to The Edge'a gorąco pozdrawiamy i przy okazji urodzin życzymy tego, co najlepsze.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: What's the name of the jam?
1: Radio Słuchacze. Radio Słuchacze. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Słuchacze.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Jak się bawicie? Mamy nadzieję, że bardzo dobrze przy tych rytmach, które dla was gramy w sobotni wieczór, no bo to jest prywatka z Radiem Sochaczew, czyli moc tego wszystkiego, przy czym można się bawić. I do tego was zachęcamy, by wspólnie spędzić ten czas na 94,9 na naszej fali. To już chwila po 20. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam.

0: Tak prywatkowo cały czas szperam sobie w internetach w poszukiwaniu różnych muzycznych ciekawostek, tych kalendarzowych. No właśnie, bo 8 sierpnia, sobota. I co na przestrzeni lat działo się w tym muzycznym świecie? To na przykład w roku 1981 w Melbourne na świat przyszła Vanessa Joy Amorosi. Australijska wokalistka, zauważona przez producenta Jacka Stroma w 1999 roku, przeniosła się do Londynu, by tam rozwinąć swoją karierę. Jej płyty zawierają piosenki utrzymane w nurcie pop-dance. Do największych przebojów Amorosi należą Have a Look oraz Absolutely Everybody, które z pewnością kojarzycie z naszej anteny. No to Vanessie Amorosi w dniu urodzin przesyłamy moc życzeń.
1: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Przecież wiesz,

Jeżeli nie macie większych planów, jeżeli chodzi o sobotni wieczór, to na przykład można wybrać się na plac Kościuszki, by tam w sprzyjających okolicznościach przyrody na świeżym powietrzu zobaczyć fajny film. No właśnie, Kino pod chmurką to sochaczewskie kino letnie. Bardzo gorąco się poleca. Wakacyjne seanse odbywające się na placu Kościuszki i te na najbliższy dzisiejszy już o 21:00, więc jeszcze chwila, jeszcze trochę. No i będzie można zobaczyć film Jak stracić chłopaka w 10 dni. A tą ostatnią pozycję, no to 20 sierpnia z kolei coś dla fanów motoryzacji, film F1 i także o 21:00 wstęp jest wolny.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

wspominaliśmy już dzisiaj w prywatce, że mamy Międzynarodowy Dzień Kota, ale to także wśród tych świąt nietypowych Wielki Dzień Pszczół. I na przykład można było go dziś celebrować podczas Festiwalu Pszczoły Kampinoskiej. Skansen w granicy zaprosił do siebie. Byliście? To dajcie znać. Messenger Radia Sochacz FM jest do waszej dyspozycji, a Wielki Dzień Pszczół to inicjatywa, która ma chronić pszczoły przed wyginięciem. No, zasługi tych owadów są nie do przecenienia, no bo dzięki nim mamy choćby miód czy pyszne owoce. A co warto dodać, że po raz pierwszy to nietypowe święto odbyło się w sierpniu 2013 roku.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

I to jest ten moment, kiedy po raz kolejny można dać głośniej, by bawić się wśród tych przebojów tanecznych, które gramy dla Was na 94,9. To jest prywatka, która wita się z Wami już po 21. Łukasz Matusiak, zbijam pionę i zapraszam. No to proszę bardzo, te poważne muzyczne argumenty już teraz wracają do Waszych głośników. Te, by potupać nóżką.

0: Jeżeli lubicie ostre szarpanie za strunę, to i taką ciekawostkę w prywatce mamy dla Was z muzycznego kalendarza z 8 sierpnia 92 roku, bo podczas wspólnego koncertu grupy Metallica i Guns N' Roses w Montrealu w wyniku kłopotów pirotechnicznych James Hetfield doznał poważnych poparzeń rąk i pleców i zespół musiał opuścić scenę. Wokalista Axl Rose z Guns N' Roses natomiast powiedział, że ma problemy z gardłem i po kilku utworach również zszedł ze sceny. Rozwścieczeni fani zniecili zamieszki, wyrywając co tylko się da i podpalając samochody, tłukące szyby wystawowe w sklepach i dokonując drobnych kradzieży. Co więcej w kalendarzu tym muzycznym, to jeszcze dziś dla Was sprawdzimy.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Nasza lekkoatletka rzucająca młotem Anita Włodarczyk, ale też aktorki Ola Szwed, Hanna Mikuć oraz Natalia Nolbrzak. No i do tego jeszcze popularny amerykański aktor i reżyser Dustin Hoffman. To cała ekipa, która dziś 8 sierpnia obchodzi swoje urodziny. No to życzymy tego, co najlepsze. A jakie są te osoby urodzone właśnie 8 sierpnia? To są z natury silne, pewne siebie i zdecydowane. Charakteryzują się dużą odwagą i są niezwykle lojalni dla swoich bliskich. Mają naturalny talent do przywództwa i potrafią skutecznie motywować innych do działania. Wy też dziś się celebrujecie i jak tamte cechy się zgadzają? Dajcie znać, można napisać na Messengerze najlepszości.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Prywatka z Radiem Sochacze.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Wspomnieliśmy już o tym, że dziś swoje 65. urodziny świętuje Diecz z YouTube. Mieliśmy też właśnie wrócić do muzycznego kalendarium. Jeżeli chodzi o 8 dzień sierpnia i to, co na przestrzeni lat się działo, to przy zespole YouTube ponownie się zatrzymamy, bo w roku 1987 zdobył on po raz drugi pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych singlem z utworem I Still Haven't Found What I'm Looking For, pochodzącym z albumu The Joshua Tree. Kompozycja otrzymała 2 nominacje do nagrody Grammy w 1988 roku w kategoriach nagranie i piosenka roku. A z takich jeszcze ciekawostek, to w naszym kraju grali 3-krotnie, po raz ostatni w 2009, dokładnie 6 sierpnia, także 2 dni temu minęło 17 lat.
1: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

I jak? Jest fajnie? No pewnie, że tak, jak w każdą sobotę wieczorową porą z prywatką w Radiu Sochaczew. Jesteśmy waszym DJ-em, także o muzę na imprezie absolutnie nie musicie się martwić. 22 to już tylko historia, no to wracamy do tego, co właśnie prywatkowo mamy najlepsze. Pomiksujemy kolejne taneczne bity. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam.

0: Jeżeli zastanawiacie się, gdzie wakacyjnie ruszyć, no to w prywatce podpowiemy. Tanio nie będzie, ale przeglądając internety, no to okazuje się, że to najbardziej atrakcyjne miasto turystyczne świata. Nowy Jork, to właśnie on został uznany za to najbardziej atrakcyjne miasto turystyczne świata w najnowszym globalnym indeksie atrakcyjności miast turystycznych na ten 2026 rok. Ranking opracowany przez międzynarodowy zespół badaczy odszedł od tak oczywistych kryteriów oceny, jak liczba odwiedzających czy liczba hoteli. Zestawienie uwzględnia nie tylko popularność, ale też emocjonalny wpływ i rozpoznawalność miast na świecie. Także Nowy Jork tym najbardziej atrakcyjnym.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Jednym z tych filmów, który rządzi teraz w kinach, to jest oczywiście nowy Spider-Man, ale też w prywatce z Radiem Sochaczew mamy dobre wieści dla tych, którzy wypatrują nowego Bonda. No właśnie, bo te filmowe tematy teraz, kto nim zostanie? Wygląda na to, że odpowiedź poznamy jeszcze w tym roku. Producentka serii Amy Pascal zdradziła, że casting wchodzi w decydującą fazę, a ogłoszenie nowego 007 jest coraz bliżej. No i jak czytam w sieci, według najnowszych typów bookmacherów, największym faworytem jest Calum Turner. W ścisłej czołówce są też Tom Francis, Harry Dickinson i Aaron Taylor Johnson. Kto waszym zdaniem powinien być nowym Bondem, przejąć się schedę po Craigu? Dajcie znać, nasz Messenger jest do waszej dyspozycji. Możecie też przy okazji napisać, który Bond był tym najlepszym, czy właśnie Craig, a może Connery albo Brosnan. Yeah.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Dużo tych muzycznych ciekawostek dziś było, tych z kalendarza z 8 sierpnia i tak też prywatkę sobie zamkniemy. Wracając do roku 1992 i to co się dla fanów Madonny, bo właśnie ta umieściła na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenkę pod tytułem This Used to Be My Playground. Kompozycja pochodziła z filmu A League of Their Own, w którym Madonna zagrała jedną z ról obok Toma Hanksa, Jeannie Davis i Rosie O'Donnell. Był to już 10. przebój numer 1 Madonny w Stanach i to był też moment, kiedy wokalistka osiągnęła remis z Whitney Houston w ilości piosenek na pierwszym miejscu listy Billboard. Prywatkowo to tyle. Życzę Wam miłej sobotniej nocy. Trzymajcie się. Pa!
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Prywatka z Radiem Sochaczew. W każdą sobotę po 20:00. Gwarancja udanej imprezy.

Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki. Girl, you know it's true.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.